Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
2: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
1: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
3: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
3: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
1: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
7: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek.

0: kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
1: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
2: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
3: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku. Więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
1: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
4: Dzień dobry, poniedziałek, 11 dzień maja, minęła 6, Łukasz Michna przed mikrofonem, to znak, że zaczynamy program Trendy Start. Pogoda na dzień dobry dla Podkarpacia i Małopolski. Burze z deszczem dzisiaj mogą pojawić się w regionie, ale będzie ciepło. 21 stopni Celsjusza, tyle w dzień mają wskazać lokalne termometry. W nocy temperatury spadną do 10 stopni powyżej zera, porywy wiatru do 50 km na godzinę, a wiać będzie z południa. Ciśnienie 1003 hektopaskale i jeszcze spada. Biomet na dzień dobry, niekorzystne.
5: Reklama. Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
16: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Poniedziałek, 11 dzień maja, 131 dzień roku, a my raz jeszcze w imieniu całej porannej zmiany mówimy wam serdeczne dzień dobry na progu nowego tygodnia. To już 20 tydzień 2026 roku rozpoczynamy, a dzisiaj imieniny obchodzi Alojzy, Maksym, Berta, Fabiusz, Filip, Mira i także Ignacy. Dzisiaj dzień bez śmiecenia. Wschód słońca był o 4:48, zachód będzie o 20:18, a dzień potrwa 15 godzin i 30 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 48 minut. Koniec astronomicznej wiosny za 40 dni.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To poranek Trendy Start. U nas wczesnym rankiem sprawdzamy, co działo się w historii. Na początek to, co wydarzyło się w kraju. 11 maja 1702 roku pożar strawił doszczętnie drewnianą zabudowę miasta Żory. 1830 Julian Ursyn Niemcewicz odsłonił pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie. W 1911 założono Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Rok 1945, 11 maja, PLL LOT wznowił loty zagraniczne. W 2001 roku oddano do użytku stację metra warszawskiego Świętokrzyska i Ratusz, a w 2007 Trybunał Konstytucyjny orzekł o częściowej niekonstytucyjności ustawy lustracyjnej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpacie otrzyma ponad 1,1 miliona złotych z rządowego programu Razem Bezpieczniej. Podczas konferencji wojewoda Teresa Kubas-Hul ogłosiła, że dofinansowanie trafi do 10 lokalnych projektów, wszystkich, które zostały zarekomendowane przez Urząd Wojewódzki. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na profilaktykę oraz infrastrukturę. Dofinansowanie związane z infrastrukturą otrzymały m.in. gmina Domarac, miasto Jasło, gmina Ustrzyki Dolne, powiat dębicki, powiat rzeszowski. W związku z modernizacją budynku przy ulicy Chopina 38 w Jaśle część poradni specjalistycznych tymczasowo zmienia swoją siedzibę. Przerwa w pracy poradni zaplanowana jest od 13 do 15 maja. Na ulicę Kraszewskiego 13 zostaną przeniesione poradnie alergologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna oraz punkt pobrań. Natomiast na ulicę Lwowską 22 zostaną przeniesione poradnie chirurgiczna, otolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza, urologiczna, chorób płuc oraz medycynę pracy. Remont potrwa do marca 2027 roku. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Rozwijamy Jasło, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
2: Bardzo ważne zadanie, gdyż mieszkańcy Jasła też korzystają z tych obiektów w znacznej większości, tak zakładam. No a te obiekty już najlepszy czas świetności mają za sobą i najlepsze lata. Jest to obiekt z lat chyba 80., więc on nie spełnia żadnych standardów, zwłaszcza tych z zewnątrz, ani pod względem wizualnym, ani funkcjonalnym. Znaczy pewnie spełnia, ale no nie tak jak dzisiejsze czasy by nakazywały i oczekiwały, więc ten remont również będzie.
1: Wznowienie przyjęć w nowych lokalizacjach zaplanowano na 18 maja. Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty ruszają już dzisiaj. Uczniowie zmierzą się najpierw z językiem polskim, jutro z matematyką, następnie z językiem obcym. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie określa się progu jego zdawalności. Mówi Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty.
3: Dla nich to jest wielki stres, ale że takich stresów w życiu będą mieć mnóstwo, więc pierwszy jest najgorszy, uśmiechali się. Myślę, że są dobrze przygotowani, zresztą Podkarpacie słynie z tego, że ma dobre wyniki. Inne województwa troszkę nam zazdroszczą, szczególnie z zachodniej części Polski. Stąd ja jestem spokojna o przygotowania, no i trzymam za uczniów oczywiście kciuki.
1: Egzaminy trwają do 13 maja. W sobotę w hali Arenie Sanok odbędzie się koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. Wiek to tylko liczba. Pod takim hasłem artysta ruszył w tegoroczną trasę koncertową po Polsce. Hasło przewodnie nie jest kokieterią, to program działania, energia, rzemiosło i charyzma, które od ponad 5 dekad trzymają publiczność w napięciu. Koncerty z zespołem Mistrzów to przegląd całej drogi twórczej artysty z mocnym, współczesnym akcentem. Mówi Krzysztof Cugowski.
4: Zapraszam wszystkich chętnych w Sanoku na koncert. Będzie mi bardzo miło, zwłaszcza, że Podkarpacie jest mi bardzo bliskie z różnych innych powodów. Także słuchaczy serdecznie zapraszam.
1: Koncert odbędzie się o 19, a szczegóły znajdują się na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
5: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horse już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
11: Reklama.
12: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

jest moment, to jest czas, żeby znowu zaglądnąć do historycznych wspomnień, wydarzenia na świecie związane z 11 dniem maja. W roku 912 Aleksander został cesarzem bizantyńskim. W 1670 roku odbyła się koronacja papieża Klemensa X. W 1818 Karol XIV Jan został koronowany na króla Szwecji. 11 maja 1907 roku w Kijowie powstało Ukraińskie Towarzystwo Naukowe. W roku 1945 zakończyła się Operacja Praska. 11 maja 1985 roku otwarto stadion Ludwika II w Monako.

0: Gdy na zegarze zbliża się godzina 7, to w programie Trendy Start czas najwyższy zaglądać do kalendarium muzycznego. 11 maja 1924 roku urodził się Marino Marini, piosenkarz i kompozytor. Zmarł w 1997 roku w wieku 72 lat. 11 maja 1966 urodził się Christoph Schneider, perkusista zespołu Rammstein. 1981 rok, 11 maja zmarł Bob Marley, wykonawca muzyki reggae, współzałożyciel i wokalista, a także gitarzysta grupy The Wailers. W 1984 urodził się Sławomir Uniatowski, wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor i autor tekstów, a także aktor. 11 maja 1999 urodziła się Sabrina Carpenter, piosenkarka i aktorka.
1: Twoje trendy hity w Trend Radio.
2: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają, to kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
1: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
3: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
1: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
4: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolicy 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
1: A dziś maksymalna cena paliw to 6,35 zł za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwotersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Świetny mecz i świątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawiona z czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu i rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu Jurajscy Rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Gospodarze źle rozpoczęli mecz, ale potem zagrali koncertowo, mówi atakujący Bartomi Bołądź.
2: Staliśmy w pierwszym secie gonga, zawodnicy z Lublin.

0: czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy.
1: Ze swojego 5. złota w Polsce niezwykle cieszył się najbardziej doświadczony siatkarz Warty, środkowy Jurij Glagr.
2: Nie ma słów, to jest wielki sukces. Jak mówisz, w wieku 40 prawie 2 lat kalendarzowych zostać mistrzem Polski, to jest niełada wyczyn i jestem dumny siebie. Nie lubię się chwalić, ale tu mogę troszeczkę jakby pochwalić się, bo to jest wspaniałe uczucie.
1: Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo po Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barca ma aż 14 punktów przewagi nad Realem. To już 3 tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewne utrzymanie jest już Legia Warszawa, bo wygrała wczoraj w niedzielę z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płocką 4-0. W meczu Piasta Gliwice i GKS-u Katowice gole nie padły. Paul Manier z ekipy Soudal Quickstep wygrał ostatni z 3 bułgarskich etapów wyścigu Giro d'Italia z Plovdiv do Sofii. Francuski kolarz, który wygrał także pierwszy odcinek, okazał się najlepszy na finiszu z peletonu. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Urugwajczyk Guillermo Silva.
3: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
4: Pora już patrzeć na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj niewykluczone burze z deszczem na podkarpackich i małopolskich termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie. Mamy zobaczyć w dzień 21 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 10 kreski na plusie. Porywy wiatru miejscami do 50 km na godzinę. Ciśnienie 1002 hektopaskale. Biometr jest niekorzystny. A jutro spadek temperatur, bo w dzień pojawi się w okolicach 12 stopni Celsjusza. W nocy temperatury w okolicach 9, i tydzień taki troszeczkę w kratkę. Raz wyższe temperatury, raz niższe i deszcz będzie nam w tym tygodniu jednak też co jakiś czas się pojawiał.
3: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
8: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3 zł 50 za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
5: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła godzina siódma, to 11 dzień maja, to poniedziałek, a wy zaczynacie go również z programem Trendy Start. Do 11 muzycznie rozbudzamy Podkarpacie i Małopolskę. Łukasz Michtal i poranna zmiana. Kłaniamy się raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: To poniedziałek, 11 dzień maja, 131 dzień roku, który zarazem rozpoczął 20 tydzień 2026 roku. Dzisiaj Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz i Alojzy świętują imieniny. Dzisiaj dzień bez śmiecenia, a także dzień doradcy podatkowego. 4:47, o tej godzinie wstało słońce, zachód będzie o 20:17, a dzień potrwa dzisiaj, no moi drodzy, 15 godzin i 30 minut.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Skołyszyn realizuje szereg inwestycji drogowych. Obecnie prace koncentrują się w miejscowości Lisów, gdzie metamorfozę przechodzi blisko 400-metrowy odcinek drogi gminnej Skołyszyn-Lisów. Modernizacja nie ogranicza się jedynie do wymiany nawierzchni. Projekt zakłada kompleksową przebudowę infrastruktury, która znacząco podniesie standard użytkowania drogi. W ramach zaplanowanych robót wykonawca zrealizuje m.in. budowę chodnika, poszerzenie jezdni, modernizację odwodnienia, uporządkowanie poboczy, utwardzenie i wyprofilowanie prawostronnego pobocza. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 500 000 zł. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Projekt został objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską, cenioną pisarką i laureatką tytułu Książka Roku 2024 za biograficzną opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie pod tytułem Alchemia. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 18 maja o godzinie 17 w czytelni głównej przy ulicy Wojska Polskiego 41. Rozmowę poprowadzi dr Zofia Bartecka-Prorok. Katarzyna Zyskowska, nazywana specjalistką od zapomnianych kart historii, to autorka takich bestsellerów jak Szklane ptaki, Nocami krzyczą sarny czy najnowszego Mrok jest po naszej stronie.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie można oglądać wystawę Kasi Szymańskiej. Jest to artystka tworząca pod pseudonimem Kapazu, która odważnie zmieniła świat techniczny na język emocji. Na wystawie zaprezentuje pracę z trzech cykli: historię, malarski zapis osobistych wzruszeń, folk, hołd dla ludowej duszy, zapachu borów i zabytkowych cerkwi oraz Beskidzkie Księżyce, intymne studium nocnego nieba nad Beskidem. Wczoraj rynek w Krośnie wypełnił się mieszkańcami, którzy wspólnie świętowali rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spotkanie wpisało się w obchody Dnia Europy, który przypada 9 maja. Wydarzenie pod nazwą Majówka z Europą, zorganizowane pod patronatem posłanki na Sejm RP Joanny Frydrych, stało się okazją do refleksji nad drogą, jaką nasz kraj przebył od czasów historycznego rozszerzenia wspólnoty, mówi Joanna Frydrych, poseł RP.
3: Polacy chcieli przystąpić do Unii Europejskiej. Chodząc do Unii Europejskiej, wróciliśmy do korzeni. Jak to jest ważne, nie mówiąc już przede wszystkim o różnych inwestycjach, które zostały zrobione z pieniędzy unijnych, bo widzimy, jak się zmienia każde miasto, każda gmina, nawet na wioskach drogi były też realizowane właśnie ze środków Unii Europejskiej. A to, co jest na dzisiaj na przykład bardzo ważne, w ostatnich dniach została podpisana umowa SAFE, gdzie do Polski przyjdzie bardzo dużo pieniędzy. Ja chcę podkreślić, że oczywiście jest to pożyczka, ale ona pomoże w obronie, będzie to inwestycja w bezpieczeństwo i nie tylko armię, nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim przyszłość młodego pokolenia.
1: Jednym z elementów wydarzenia było wspólne odśpiewanie Ody do Radości, hymnu Unii Europejskiej, który zjednoczył zgromadzonych wokół idei braterstwa i pokoju. Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
4: Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. To przez ten okres czasu i dzięki temu właśnie, że jesteśmy we wspólnocie, możemy się czuć bezpieczni. Dzięki temu mieszkańcy naszej ukochanej ojczyzny mogą swobodnie podróżować. Po całej Europie mogą podróżować nie tylko turystycznie, mogą legalnie pracować, uczyć się, studiować. To są olbrzymie wartości. Oprócz tego jesteśmy ogromnym beneficjentem środków europejskich. Bezpieczeństwo granic to przede wszystkim różnego rodzaju środki, które otrzymaliśmy na realizację wielu, wielu inwestycji na naszych przejściach granicznych, ale też na obszarze całej granicy.
1: Spotkanie zakończył poczęstunek okolicznościowym tortem europejskim.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Saloku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na Sanockim Mosirze.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest program Trendy Start w Trendy Radio. U nas czas na informacje dla kierowców, a przygotował je Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Na początku naszego serwisu drogowego odwiedzamy Gorlicę. Tu musimy zwolnić, wjeżdżając do miasta od strony Biecza, na światłach na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Przejeżdżamy w rejon centrum. Spowolnienia zdarzają się na ulicach Kościuszki, ulicy Parkowej. Troszkę wolniej jest ulicami Mickiewicza i ulicą Legionów oraz Sienkiewicza i Węgierską. Nogę z gazu ściągniemy też na Krakowskiej, Kołłątaje i ulicy Stróżowskiej. W Jaśle musimy szczególnie uważać na ulicy 17 stycznia, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Ruch również wolniejszy na ulicach Mickiewicza, Szajnochy i Kościuszki. Noga z gazu również na 3 maja i ulicy Piłsudskiego. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiaj przez Krosno jedziemy, no z niezbyt dużymi utrudnieniami, troszeczkę dłużej gdzie napotkamy, żeby musimy poczekać. To ulica Jana Pawła do Światełek, ulica Podkarpacka też do Światełek Czajkowskiego, ulica Czajkowskiego, Jagiellońska, ulica Burzaka. Z drugiej strony miasta, gdzie uzbroić musimy w cierpliwość, to ulica Korczyńska, Niepodległości, Okrzej Żółkiewskiego. Przez miasto, ulicą Bohaterów, ulicą Wojska Polskiego jedziemy w miarę na bieżąco. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję.
2: Dziękujemy, przejeżdżamy jeszcze do Sanoka. Ostrożnie w miejscu rozbudowy obwodnicy na krajowej drodze numer 84 oraz 28. W samym mieście zwalniamy przed rondem imienia Beksińskiego, a także na ulicy Staszica, troszkę wolniej na Jagiellońskiej i Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
4: Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Dzisiaj poniedziałek, 11 dzień maja. Mocno ściskamy kciuki za ósmoklasistów, bo to oni po maturzystach ruszyli do pisemnych egzaminów. Dzisiaj język polski, zatem życzymy połamania długopisów. A oprócz tego, no jak tak patrzę w kalendarz, 11 dzień maja to też dzień bez śmiecenia, więc myślę, że takie wydarzenia warto gorąco popierać i nagłaśniać. Tym bardziej, że kto wie, może taki dzień jak dzisiaj przysłuży się każdemu z nas.
0: Trendy Radio.

0: że emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
1: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
2: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
0: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
3: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
0: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
4: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Skromne, ale cenne zwycięstwo Legii Warszawa w 32. kolejce Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna pokonał w Nicie Czytermalika 1-0.
2: To było dzisiaj najważniejsze, żeby wygrać i zbliżyć się do celu numer 1, czyli zapewnić sobie utrzymanie i jesteśmy tego bardzo blisko i to jest dla nas najważniejsze. Gratulacje dla piłkarzy, dla całej szatni, dla sztabu. To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie. Także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
1: Zwycięstwo Legii oznacza, że na 2 kolejki przed końcem sezonu jej przewaga nad strefą spadkową wzrosła do 5 punktów. W Hiszpanii podwójna radość FC Barcelony. Katalończycy pokonali w El Clasico Real Madryt 2-0 i tym samym zapewnili sobie mistrzostwo kraju. W Anglii coraz bliżej tytułu jest Arsenal, bo wczoraj wygrał na wyjeździe z West Hamem 1-0. A we Francji po równie skromnym zwycięstwie nad Stade Brest coraz bliżej kolejnego mistrzostwa jest Paris Saint-Germain. Iga Świątek zagra dziś z Japonką Naomi Osaką, prowadzoną przez swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Wczoraj Polka gładko ograła Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin z Pucharem Polski w finale rozgrywanego w Elblągu turnieju pokonały Piotrków Trybunalski 35-29. MVP spotkania została Kinga Grzyb.
3: Fantastyczne, bo nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi. Różnie bywało, było nas mało, było dużo kontuzji, ale nie ma co patrzeć na to. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać na najwyższym poziomie i zdobywać najwyższe trofea.
1: Piłkarki Zagłębia zdobyły Puchar Polski po raz 11 w historii i 4 z rzędu. Belgę Thierry Neuville wygrał rajd Portugalii 6. rundę Mistrzostw Globu. Na ogromnego pecha miał 9-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier, który na przedostatnim OS-ie przebił oponę i stracił pozycję lidera. Finiszował 6. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a trzecie Brytyjczyk Elfyn Evans, który pozostał liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: W ciągu najbliższych godzin niewykluczone dzisiaj burze z deszczem. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa czy też Rzeszowa powinniśmy zobaczyć 21 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatura spadnie do 10 kreski na plusie. Ciśnienie 1002 hektopaskale i wiatr południowy, który miejscami rozpędzi się w porywach 50 km na godzinę. Gemet niekorzystny, wilgotność powietrza przekracza 60%.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia.

0: Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który level najlepiej wiedzie w wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę.

0: zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł. Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.
5: Za nami godzina 8, dzień dobry w ten poniedziałek 11 maja, 3 godzina poranka Trendy Start już rozpoczęta, więc myślę, że większość z naszych radiosłuchaczy już w dobrym nastroju i kroczymy przez ten poniedziałek, który będzie okazją do tego, aby kibicować ósmoklasistom. O tym dzisiaj sporo będzie mowy, podobnie jak i o tym, że dzień bez śmiecenia obchodzimy.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest poranek Trendy Start w poniedziałek. Muzyka, którą przygotowaliśmy dla Was, mam nadzieję, wpada w ucho. A ci, którzy czekali na dzisiejszą rozmowę dnia, to już ta pora.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Za nami rekonstrukcja bitwy pod Mymoniem 1915. Program wydarzenia objął uroczyste złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Mymoniu. Inscenizację bitwy z 1915 roku w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych oraz seminarium historyczne pod nazwą Operacja Gorlicka na tle I wojny światowej. O szczegółach mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: To wydarzenie już ma drugi raz miejsce w Mymoniu. To prawda, gdyby nie wsparcie środków z Unii Europejskiej, raczej nie pozwolilibyśmy sobie, bo jest to dość kosztowne wydarzenie, no ale cieszymy się, że dzięki temu, że realizujemy razem projekt partnerski z Rymanowem, z Zarszynem i z miejscowością Lackowce na Słowacji, no jesteśmy w stanie w tym roku po raz drugi takie wydarzenie tutaj w Mymoniu zorganizować. No są to piękne rzeczy, widowiskowe, no robiące niesamowite wrażenie, uczestnictwo takiej ilości rekonstruktorów, ta pirotechnika, a myślę, że już chyba tym takim punktem kulminacyjnym to ta walka powierzchna samolotów, replik z II wojny światowej. To wszystko naprawdę robi niesamowite wrażenie i myślę, że na długo nam pozostanie w pamięci.
2: Narrację inscenizacji walk oraz seminarium historyczne poprowadził profesor Andrzej Olejko.
4: Maj 1915 roku. Na wysokości małego miasteczka o nazwie Gorlice o godzinie 6 rano 2 maja zmienia się dosłownie i w przenośni wszystko. Historycy nazywają to po latach przełamaniem gorlickim. Ponad 200 tysięcy żołnierzy w mundurach Feldgrau jako mundurach armii niemieckiej i Blau jako mundurach armii austro-węgierskiej rozpoczyna największe przełamanie na froncie wschodnim w historii Wielkiej Wojny. 7 dni później miejscowość Besko, rejon małego przysiłka o nazwie Mymoń, choć wówczas dużą dozę samodzielności administracyjnej mającego, koryto rzeki Wisłok. Ostatnia linia obrony, ostatnia nadzieja rosyjskiego dowództwa polowej III Armii. Ostatnia nie dosłownie i nie w przenośni, ale to fakt. Pomiędzy 9, 10 i 11 maja 1915 roku z dużą przewagą po stronie własnej oddziały austro-węgierskiej armii niemieckiej rozpoczęły przełamywanie ostatniej linii zorganizowanej rosyjskiej obrony. Dalej już był tylko San, dalej był Sanok jako klucz do Gór Słonnych, a potem był już tylko Przemyśl. Od tego, co stanie się nad Wisłoką i kto kogo zatrzyma, zależał czas dotarcia do Przemyśla i szeroko pojęty los odciętej w Beskidzie Niskim rosyjskiej polowej 8 armii. W nocy z 10 na 11 maja oddziały 12 rosyjskiej dywizji piechoty, resztek tej dywizji, zaczęły wycofywanie się z rejonu Mymonia i z Beska. Zostały tylko polowe cmentarze i teren, który można byłoby dziś określić jako prawdziwa rzeźnia numer 1915. O tej batalii mało się mówi, z prostej przyczyny skupia się uwagę na tych wielkich nazwach. Staszkówka, Gorlice, Tarnów, Nowy Sącz. Klucz do dojścia do Przemyśla, klucz do definitywnego rozłamania pozycji rosyjskich nad Wisłokiem. Dokładnie tu, gdzie się teraz znajdujemy.
2: Mówi Sławomir Zawada z 31. Pułku Landwery z Cieszyna.
5: Najpierw trzeba było, że tak powiem, wykopać transzeję. Znaczy, w ogóle cała ta bitwa, z tego co dowiadywaliśmy się, ma miejsce w miejscu historycznym. Czyli faktycznie tutaj 111 lat temu na tym wzgórzu trwało natarcie. No a chłopaki względem, no to organizatorzy lokalni prawdopodobnie jakoś dysponowali jakąś ikonografią. No i odtworzyli hipotetyczny wygląd tych umocnień. No a pirotechnika, no to są tu fachowcy, którzy minują takie rzeczy. No pirotechnika wiadomo jest bezpieczna. No bo no, na tej wojnie nikt nie chce zginąć. I no bo chodziło o to, żeby ona wyglądała efektownie, a jednocześnie, żeby była bezpieczna.
2: Mówi Ewa Leśniak z 45. Infanterie CK Przemyśl.
6: Robi wrażenie. No przygotowujemy się cały dzień od rana. A tu już mamy w nawyku, to już to któreś z kolejna rekonstrukcja, także tu już wiemy, co mamy robić, także nie ma problemu z tym. Jest rekonstrukcja któryś to rok i do tego roku się dostosowujemy. Tutaj dopiero na miejscu dowiadujemy, jak wygląda scenariusz i co mamy odgrywać i jak to ma po kolei iść.
2: Na uczestników rekonstrukcji czekała żołnierska gruchówka, a jak brzmi jej przepis, zdradza Barbara Banek ze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Besko, Beskowianki.
7: No, u nas można dostać żołnierską gruchówkę, którą żeśmy przygotowywały przez całe 2 dni, także żeby było fajne i rozdajemy się wszystkim, po prostu każdego częstujemy tak, z gości.
8: Ciepło. Tym bardziej, że jest chłodno, trochę powiewa nam teraz wiatrem, to ciepła gruchówka dobrze zrobi.
7: Po prostu przy takiej gruchówce trzeba 2 dni po prostu poświęcić jej, bo trzeba tak, najpierw trzeba wędliny pokroić, trzeba boczuć, bo też boczuć musi być, wędzonka też do tego przychodzi. Później moczymy groch, później to na drugi dzień wszystko łączymy, gotujemy, przyprawiamy, przyprawami posmażamy warzywa do grochówki, także na końcu wszystko już nam wychodzi z łączeniem z przyprawami i wylądowuje później na naszych gości na stolikach.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podpisała umowę z gminą Jasło na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Osobnicy w 2026 roku. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi prawie 1 000 000 zł. Zadanie obejmuje funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osób w ramach pobytu całodobowego. Projekt realizowany jest w ramach programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne Moduł 2 – Funkcjonowanie Centrum. Realizacja zadania trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Powiat gorlicki pozyskał blisko 2,9 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na modernizację lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla szybkości i skuteczności ratowania życia w sytuacjach krytycznych. Modernizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych i przepisów lotniczych. Główne założenia projektu obejmują zwiększenie możliwości operacyjnych, poprawę standardów bezpieczeństwa oraz szybszy transport pacjentów, mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
2: Najważniejszą zmianą, która tutaj nastąpi, to będzie umożliwienie całodobowego, bezpiecznego przyjmowania śmigłowcu lotniczego pogotowia ratunkowego, także w porze nocnej i przy ograniczonej widoczności. To na pewno ogromny krok naprzód, ponieważ w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mogli znacznie szybciej trafić do specjalistycznej pomocy medycznej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich rokowań. Istotnym elementem modernizacji będzie również zwiększenie nośności płyty lądowiska.
1: Gorlicka placówka znalazła się w elitarnym gronie beneficjentów. W całej Małopolsce dofinansowanie na budowę lub modernizację lądowisk otrzymało 12 szpitali. W piątek 15 maja o godzinie 18 w Galerii Sztuki w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach odbędzie się spotkanie promujące najnowszą publikację profesora Andrzeja Olejko pod tytułem 1915. Od przełamania gorlickiego po Lwów. Książka została wydana nakładem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Publikacja stanowi podsumowanie obchodów 110. rocznicy bitwy pod Gorlicami. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad trudnym dziedzictwem tamtych dni. Od wstrząsającej ikonografii, zniszczeń wojennych po naukowe analizy zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji w cieniu gorlickiego przełamania.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dzisiaj uczniowie klas 8 w całej Polsce przystępują do pierwszego dnia zmagań egzaminacyjnych, mierząc się z arkuszem z języka polskiego. To właśnie ten egzamin otwiera 3-dniowy maraton, który dla wielu młodych ludzi jest pierwszym tak ważnym sprawdzianem wiedzy w życiu. Jak wyglądały przygotowania uczniów z miejskiego zespołu numer 6 w Krośnie?
4: Czyszczenia lektur, żeby sobie je lepiej przypomnieć, ale w sumie więcej za bardzo nie robię, bo przygotowywaliśmy się tak jakby o 8 lat do tego, więc się nie opłaca już więcej. Dużo jest Baldyna, Pan Tadeusz, tylko wybrane księgi.
5: Dużo arkuszy, powtarzam lektury, streszczenia czytam.
6: Ja robię arkusze, patrzę na repetytoria i też oglądam filmy do lektur. Przed językiem polskim chyba właśnie najbardziej, bo jest to dosyć niewiadome, jaka będzie lektura, czy temat rozprawki będzie mi pasował. Rozwiązuję dużo arkuszy z lat poprzednich, ale myślę, że szkoła nas też bardzo dobrze przygotowała, bo mieliśmy lekcje wcześniej na 7 rano, więc co tydzień mogliśmy tak naprawdę przerobić jakiś materiał, którego nie wiemy. Czy się stresuję? Troszkę tak, bo jednak polski jest bardzo trudny do oceny i trudno powiedzieć, co nam zaliczono, a co nie.
1: Przez 120 minut ósmoklasiści będą rozwiązywać zadania oparte na tekstach literackich oraz pisać wypracowanie na jeden z 2 wybranych tematów. Muzeum Historyczne w Sanoku serdecznie zaprasza do udziału w uroczystych obchodach 660. rocznicy potwierdzenia praw miejskich Sanoka przez króla Kazimierza III Wielkiego, które odbędą się 16 maja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16 na rynku w Sanoku, skąd wyruszy historyczny orszak królewski na dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku. O godzinie 16.15 rozpocznie się widowiskowa inscenizacja historyczna upamiętniająca moment nadania praw miejskich miastu. W programie wydarzenia przewidziano m.in. widowisko artystyczno-historyczne, koncerty muzyki dawnej, pokazy sokolnicze i walk rycerskich, warsztaty tańca dawnego, zabawy dla najmłodszych, a także efektowny pokaz ognia. Dodatkowo w godzinach od 14 do 20 na terenie dziedzińca Zamku Królewskiego dostępne będą średniowieczne stanowiska tematyczne oraz atrakcje edukacyjne.
0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum jednej tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum jednej tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest program Trendy Start. Słychać nas na Podkarpaciu, słychać nas w Małopolsce, a co słychać właśnie w tym regionie na drogach w poniedziałkowy poranek, powie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Kolejny raz wjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, spowolnienia na ulicy Mickiewicza oraz na ulicy Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Dalej sporo zwalniamy na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Noga z gazu również na ulicach 3 Maja, Kołłątaja i Piłsudskiego. Jedziemy teraz przez Gorlicę. Co jakiś czas zatrzymujemy się na ulicy Kościuszki, Mickiewicza i Legionów. Tak samo jest na ulicy Parkowej. Troszkę luźniej na Węgierskiej i Sienkiewicza. Wjeżdżając do miasta od strony Biecza, krótki przystanek przed Światłami. Krośnie troszkę wolniej na ulicy Korczyńskiej i Niepodległości oraz Wojska Polskiego. Pamiętajmy o zmianie organizacji ruchu na ulicy Sikorskiego, Lotników oraz Tkackiej i Czajkowskiego. Prace drogowe również na ulicy Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego na pasie w stronę Jasła. W Sanoku szczególnie uważajmy przed rondem Beksińskiego, troszkę wolniej na Kościuszki, Jagiellońskiej, Królowej Bony i Staszice.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Reklama. Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem, Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: No i proszę bardzo, po weekendzie powróciliśmy do Was. To poniedziałek i program Trendy Start, a dzisiaj prawie 393 tysiące uczniów w naszym kraju rozpoczynają egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj też Dzień Bez Śmiecenia, czyli akcja edukacyjna promująca segregację odpadów, obchodzona w Polsce od 2007 roku. No, przypomnę, że też dzisiaj swoje święto mają osoby o imionach Ignacy, Filip, Jakub, Alojzy, Benedykt, Berta i Fabiusz. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy dzisiaj świętują imieniny, urodziny, i dla Was gramy jeszcze kolejne wielkie hity.
6: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz. Marcin Krzemiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
2: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściło już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
3: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
1: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, drugi z kolei wykazuje objawy. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto, oddając jej ledwie jednego gema w pierwszym secie. O ćwierćfinał Świątek zagra już dziś. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do jednego i do dwóch pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już trzecie mistrzostwo z Barsą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
2: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc

0: Widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
1: Mówił Lewandowski w Canal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej i wczoraj na boisko wyszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli upragniony tytuł, pokonujący w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gadyra.
2: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został mistrzem Polski w trzech różnych klubach.
3: Nie, fajnie, super, to będzie okazja, nie? No i dzisiaj stoję jako mistrz Polski i cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo wkładają w to całe serce, całą duszę.
1: To jeszcze nie koniec sezonu dla mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Ziratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko grali na wyjeździe Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensację mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Wrocławku i wyrzucił faworyzowany Anwil z playoffów.
4: To już czas na kolejne wieści pogodowe. Burze z deszczem niewykluczone dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jeśli chodzi o temperatury, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie oraz Rzeszowie do 22 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 10 kresek, wiatr do 50 km na godzinę i biometr, który jest niekorzystny. Ciśnienie 1000 hektopaskali i jeszcze w drugiej części dnia ma nam nieco spaść.
5: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas. Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.
4: Już po 9:00 na zegarze Trendy Radia, a więc po pierwsze rozpoczynamy kolejną godzinę muzycznej pobudki, do której dokładamy też przegląd prasy w wydaniu Ewy Bukowieckiej. Chwila muzyki i zaraz będziemy czytać.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w poniedziałkowy poranek 11 maja. Jest po 9, a to oznacza, że nie tylko my zaczynamy nasz przegląd prasy, ale tysiące uczniów w całym kraju właśnie otwierają arkusze z języka polskiego. Dziś bowiem oficjalnie startują egzaminy ósmoklasisty. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających, by stres nie przeszkodził im w pokazaniu pełnej wiedzy. A w naszym dzisiejszym programie będziemy kartkować prasę lokalną, a w niej najnowsze inwestycje oraz ważne tematy społeczne. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, nastroimy się pozytywnie. Na dobry start przypominamy sobie jeden z największych hitów 1996 roku. Przed Państwem Kasia Kowalska i utwór Coś optymistycznego. Niech te dźwięki dodadzą Wam energii na cały nadchodzący tydzień. Zapraszam na pierwszą część przeglądu prasy.

0: Reklama. Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
0: Reklama.
3: Twój region, twoje radio, trendy.
4: Zapraszam na pierwszą część dzisiejszego przeglądu prasy, w którym sprawdzamy, czym żyje region w najnowszym wydaniu Gazety Codziennej Nowiny. Dzisiejsze tematy to mozaika ważnych spraw społecznych, lokalnej historii i zaproszeń do spędzenia czasu w najpiękniejszych zakątkach Podkarpacia. Zaczynamy od szczegółów inwestycji kolejowej w Przemyślu. Modernizacja trasy Rzeszów-Medyka ma skrócić czas podróży i zwiększyć bezpieczeństwo. Jednak dla mieszkańców przemyskich ulic Droga Chórecka, Wschodnia i Północna ambitne plany kolejarzy brzmią jak wyrok. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązań, które mogą prowadzić do wywłaszczeń i wyburzeń, piszą w mediach społecznościowych. Przedstawiciele różnych zawodów i środowisk rozpoczęli szkolenie w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Łączy ich wspólny cel – gotowość do służby i działania zgodnie z mottem Wojsk Obrony Terytorialnej – zawsze gotowi, zawsze blisko. Spotkanie z tradycją kawaleryjską, historią i wyposażeniem ułanów przygotowali rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Konnej Straży Przyrody i Tradycji imienia 20. Pułku Ułanów. Piękna majowa pogoda sprzyja odwiedzeniu perełki architektonicznej Podkarpacia, zamku rodziny Potockich w Łańcucie. Park zamkowy zajmuje 36 hektarów, a jego najpiękniejszą częścią jest 4-hektarowy ogród wewnętrzny bezpośrednio przy zamku. Ogród włoski, założony w XIX wieku, to eleganckie, geometryczne formy i kompozycje roślinne. Założenie parkowe poprzecinane jest urokliwymi alejkami wraz z licznymi pomnikami przyrody. To już wszystkie tematy, które przygotowaliśmy dla Państwa w pierwszej części przeglądu prasy. Zostańcie z nami, już za chwilę kolejna porcja informacji.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z informacjami o pojawieniu się niedźwiedzia na terenie gminy Domarac, urząd apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować spokój i nie panikować, nie zbliżać się do niedźwiedzia i nie próbować go dokarmiać ani fotografować. Powoli należy się oddalić w bezpieczne miejsce, nie pozostawiając odpadów i żywności na zewnątrz. Unikać należy samotnych spacerów po terenach leśnych i zalesionych. W przypadku zagrożenia lub zauważenia niedźwiedzia gmina prosi o kontakt. Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie zaprasza uczniów, nauczycieli oraz rodziców na wyjątkowe Święto Innowacji, które odbędzie się 21 maja. Wydarzenie objęte jest patronatem podkarpackiego kuratora oświaty oraz prezydenta miasta Krosna i stanowi unikalną platformę łączącą edukację z praktycznym wymiarem nowoczesnych technologii. W programie tegorocznej edycji przewidziano m.in. prezentację infrastruktury dydaktycznej Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych, eksperymenty w strefie przygotowania przez Centrum Nauki Kopernik, panele z udziałem ekspertów z wiodących firm technologicznych i uczelni wyższych, szeroki wachlarz warsztatów, od robotyki po zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Festiwal to nie tylko okazja do nauki poprzez zabawę, ale przede wszystkim przestrzeń inspiracji dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki zawodowej. Zgłoszenia grup przyjmowane są do 18 maja. XVI-wieczna kamienica Barianów Rokickich w Bieczu, znana jako dom z basztą, przechodzi kolejny etap prac konserwatorskich. Po zakończeniu remontu attyki północnej oraz dachu w najbliższych dniach rusza trzeci etap inwestycji. Prace skupią się na fasadzie wschodniej, gdzie odnowione zostaną ceglane mury zębów oraz ich kamienne zwieńczenia. Koszt tego etapu to ponad 190 tysięcy złotych, z czego 78 tysięcy pokryje dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finał prac zaplanowano na 30 września. Po raz 19 chóry z regionu spotkały się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liboczu na przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 6 zespołów, które prezentowały swój śpiew po mszy sprawowanej przed sanktuaryjną kaplicą, mówi ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju.
2: Serce gorące, rozmodlone dusze, to nas cieszy. Pilnują tych prób, tak żeby kiedyś pięknie wypaść i przed ludźmi, a szczególnie oddać hołd Trójcy Przenajświętszej, Matce Najświętszej, bo takie pieśni śpiewaliśmy dzisiaj w czasie liturgii, a także każdy w swoim wykonaniu chciał się pochwalić tym, co przygotował, aby wszyscy mogli zauważyć ich pracę, a także troskę o to, by ten rozwój tych pieśni naszych polskich jakoś się pięknie powiększał. Ludzie by byli szczęśliwi, słysząc rozpiewane dusze, a szczególnie dusze ludzi kochających Boga, otwartych na działanie łaski Bożej.
1: Przegląd zakończył się wspólnym śpiewem połączonych chórów. Majowe spotkania zespołów na Liwoczu weszły na stałe w kalendarz występów regionalnych chórów, mówi Andrzej Szypuła, kierownik artystyczny wydarzenia.
3: Z wielką radością śpiewały wszystkie chóry i przygotowały się naprawdę starannie. To znaczy, że już kochają to miejsce i chcą tu wracać. W przeglądzie wzięło udział 6 chórów z regionu jasielskiego i nie tylko. I cieszymy się bardzo, że jest takie zainteresowanie i miłość do śpiewu religijnego tutaj, właśnie szczególnie w tym uroczym, świętym miejscu, jaką jest Góra Liwocz.
1: Przegląd pieśni wielkanocnych i maryjnych został zainicjowany w Gogołowie. Tam też odbywały się pierwsze jego edycje. Przez ostatnie lata przegląd gości na Liwoczu.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mega hit cenowy. KGN już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Połowa przeglądu prasy już za nami, a najciekawsze strony dopiero przed nami. Za chwilę wspólnie zajrzymy do Gazety Krakowskiej, gdzie czekają ważne wiadomości. W międzyczasie nie zapominamy o naszych najmłodszych słuchaczach. Przypominam, że trwają właśnie egzaminy ósmoklasisty. Dziś młodzież mierzy się z arkuszami z języka polskiego, więc przesyłamy im mnóstwo dobrej energii.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Jaśne. Reklama.
1: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
2: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.
3: Witam w poniedziałkowym podsumowaniu wydarzeń z regionu. Dziś przyglądamy się kluczowym inwestycjom, które zmieniają krajobraz małopolskich miejscowości, więc przed nami Gazeta Krakowska. Trwają intensywne prace przy modernizacji około 15-kilometrowego fragmentu linii kolejowej nr 104 na trasie Rabka za Rytem, Szana Dolna, Kasina Wielka. To jeden z ważniejszych etapów ogromnej inwestycji kolejowej Podłęże Piekiełko. Obecnie trwają tam prace ziemne. W Złockiem ruszyła budowa nowoczesnej promenady uzdrowiskowej. Inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych ma całkowicie odmienić charakter miejscowości i stworzyć nową przestrzeń spacerową, rekreacyjną oraz turystyczną dla mieszkańców i kuracjuszy. Prace budowlane już trwają. Kolejne duże utrudnienia w związku z budową obwodnicy zatora w ciągu drogi krajowej 28 szykują się od 11 maja. Drogowcy zapowiadają zamknięcie przejazdu ulicą Bugajską na odcinku w rejonie powstającej obwodnicy. Motocykliści z całej Polski, ale także ze Śląska i Podkarpacia tłumnie zjechali w niedzielę do Tuchowa, aby wspólnie przy Sanktuarium Maryjnym na Lipowym Wzgórzu rozpocząć nowy sezon na drogach. To wszystkie najważniejsze informacje, jakie przygotowaliśmy w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego, bezpiecznego tygodnia, zarówno na trasach spacerowych, jak i tych kolejowych czy drogowych.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trend Radio.
1: Strony najpopularniejszych gazet Podkarpacia i Małopolski przewertowała dla nas Ewa Bukowiecka, która przytoczyła na naszej antenie ciekawy artykuł. Wiemy już, co dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce, jeśli chodzi o prasę. Natomiast co dzieje się w kraju i na świecie, o tym przekonamy się już za kilka minut. O 10:00 wiadomości najświeższe.

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto, oddając jej ledwie jednego gema w pierwszym secie. O ćwierćfinał Świątek zagra już dziś. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do 1-2 pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już trzecie mistrzostwo z Barcą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
1: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
0: Mówił Lewandowski w Canal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej. Wczoraj na boisko wyszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli upragniony tytuł, pokonujący w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gadyra.
2: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został. Mistrz Polski w trzech różnych klubach. Nie, mówię, fajnie, super, to będzie okazja. Nie? No i dzisiaj stoję jako mistrz Polski i cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo wkładają w to całe serce, całą duszę.
0: To jeszcze nie koniec sezonu dla mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Ziratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko grali na wyjeździe Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensacje mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Włocławku i wyrzucił faworyzowany Anwil z playoffów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To Francuzka. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzeniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziołka.
2: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza. Co bym znał, to opowieść wygielna, najbardziej bym chciał.
3: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
4: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
3: Pan Tadeusz.
5: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
4: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda? To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
6: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
1: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce.

0: Ce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
1: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niedzieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
2: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
1: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to, jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytułu.
0: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.
3: Jeśli chodzi o pogodę, to synoptycy zaznaczyli nam w części regionu, że dzisiaj mogą wystąpić burze z deszczem na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. W ciągu najbliższych godzin powinniśmy zobaczyć do 22 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni, porywy wiatru do 55 km na godzinę, a wiać będzie z południa. Ciśnienie 1001 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
4: Reklama.
5: Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Sąsiedzie, botwinka w MFM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MFM po 3,50 za pęczek. MFM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
4: Reklama.
17: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
3: Przychodzi taki moment, przychodzi taki czas, aby również przywitać wszystkich radiosłuchaczy, którzy wstają nieco później. No właśnie, już po 10:00 czas mówić dzień dobry, to poniedziałek, 11 dzień maja, a u nas oprócz muzyki dorzucimy także wiele ciekawych ofert pracy, bo już wkrótce u nas, jak przystało, na początek tygodnia, giełda pracy.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne to na urzędzie pracy w Krośnie na dzień 8 maja 2026 roku. Asystent inspektora branży drogowej Dukla

Nowa, elektryk, Krosno, elektryk, elektromechanik, elektryczka, elektromechaniczka, służba utrzymania zakładów, jasło, elektryk.

Dawca, stoisko Mięso Wędliny, Krosno, stanowisko do spraw obsługi wniosków komorników sądowych, Krosno, Szpacz, Szpaczka, Jasło, Ślusarz, Mechanik, Krosno,

0: zestawiasz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Na dobry początek tygodnia najlepsze hity i dzisiaj w naszym zestawieniu porannych przebojów pojawia się również Sabrina Carpenter. Ten trend hit dnia dzisiaj nie bez przyczyny, bo właśnie 100 lat można zaśpiewać Sabrinie, która dzisiaj świętuje swoje urodziny. No a kto ma urodziny? Wam też życzymy wszystkiego, co najlepsze. Cała poranna redakcja Trend Radia, cała ekipa Trend Radia, wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy mają co poświętować dzisiaj, mówi tak po prostu od serca. Wszystkiego najlepszego.
2: To jest
4: Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit. Dnia.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.
5: Pomimo tego, że dzisiaj dopiero 11 dzień maja, to ja już wybiegam do daty 14 czerwca, bowiem Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczy zaprasza wszystkich miłośników sportu, aktywności fizycznej na pierwszy podkarpacki bieg strażacki u wrót bieszczadzkich szlaków. A będzie on miał miejsce właśnie w niedzielę, 14 czerwca. Start na stadionie sportowym w Baryczy. Trasa biegu będzie liczyć około 7 km. W biegu może wziąć udział każda chętna osoba, ale uwaga, ilość miejsc jest jednak ograniczona. Zapisy trwają do 30 maja. Więcej informacji będziemy przekazywać Wam na antenie Trend Radia, a warto też zapisać numer, który pojawi się teraz na antenie. 578 206 874. Powtórzę go raz jeszcze. 578 206 874. Pod ten numer do 30 maja możecie zgłosić swój akces w owym biegu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło pozyskało 120 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu Bezpieczne Przejścia, Bezpieczne Jasło. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa pieszych w przestrzeni publicznej. Zakres projektu obejmuje budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 1 w Jaśle oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych przy obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, przy obiektach handlowych na ulicy Rafineryjnej oraz przy szkole podstawowej nr 2 w Jaśle. Poza działaniami o charakterze inwestycyjnym projekt obejmuje również realizację programu edukacyjno-profilaktycznego, który jest adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz seniorów. Zarówno prace budowlane, jak też edukacyjne zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2026 roku. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 400 tysięcy złotych.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Zbliża się 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle z tej okazji przygotowała kilka wydarzeń dla czytelników. 12 maja w ramach dalszej części radosnego świętowania w chwili nr 2 o godzinie 18 odbędzie się wyjątkowy teatr opowieści A niebo się obraca, który przeniesie uczestników w świat wyobraźni i słowa mówionego, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Kolejne dni przyniosą równie ciekawe propozycje. 13 maja o godzinie 17 odbędą się warsztaty Readfulness. Łączymy oddech i czytanie prowadzone przez panią Ewę Kasperek, które będą okazją do twórczego spędzania czasu i rozwijania pasji. Tutaj obowiązują zapisy, wszelkie informacje znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej. Z kolei 15 maja my, bibliotekarze, włączymy się w akcję 2 godziny dla rodziny, dla człowieka, promującą zrównoważony rozwój. Tego dnia biblioteka będzie dla czytelników w godzinach 8 do 14. W programie 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek znajdą się także działania skierowane do najmłodszych.
1: Tydzień Bibliotek to doskonała okazja, by na nowo odkryć bibliotekę jako miejsce spotkań, rozmów i inspiracji. Wójt gminy Żeraków oraz Centrum Kultury i Promocji zapraszają na wyjątkowe wydarzenie historyczne między Bielinami a Straszęcinem. Podkarpacka historia Stubenwolów. Spotkanie odbędzie się 16 maja w malowniczym zespole dworsko-parkowym w Straszęcinie. Wydarzenie przybliży dzieje rodu Stubenwolów i stanie się okazją do rewizyty władz gminy Ulanów. Ta wspólna inicjatywa to efekt wieloletnich badań księdza Sebastiana Musiała nad historią obu regionów. W programie prelekcje historyczne o dworach w Bielinach i Straszęcinie, koncert muzyki klasycznej, pokazy tańców dworskich w wykonaniu Stowarzyszenia Damy i Huzary z Przemyśla, wystawa fotograficzno-historyczna przygotowana przez GCK w Ulanowie, degustacja kuchni dworskiej w wykonaniu KGW imienia księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie. Patronem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Już. już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy, czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horse, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
9: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

0: Ever.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: To jest poniedziałek, 11 dzień maja. Dzisiaj w godzinach popołudniowych dużo informacji sportowych z naszego regionu, ale ten weekend też przyniósł sporo radości dla kibiców Wisły Kraków, która wraca do PKO BP Ekstra Klasy. Dzięki wygranej w 32. kolejce Betclic pierwszej ligi, Wisła przypieczętowała swój awans i po 4 latach powraca na najwyższy szczebel rozgrywkowy w naszym kraju.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 7 maja 2026 roku. Główny księgowy, miejsce pracy Gorlice. Instruktor techniczny, podleśniczy, miejsce pracy Zagórzany. Kierownik robót instalacji sanitarnych, praca na terenie kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku młodszego specjalisty do spraw geoinformacji, miejsce pracy Gorlice. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel, surdopedagog w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej, miejsce pracy Siednica. Nauczyciel, psycholog, miejsce pracy Bobowa. Osoba na stanowisku operatora Nasera, miejsce pracy Łużna. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku automatyka programisty PLC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowej, miejsce pracy powiat gorlicki oraz jakisiemski i krośnieński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Muszanka. Operator maszyny spawacz, miejsce pracy Gorlice. Oczyszczacz konstrukcji salowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku kierowcy kategorii D, miejsce pracy teren powiatu nowosądyckiego. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku operatora koparki, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Operator koparki ładowarki, miejsce pracy Gorlice. Operator użurawia zwiezdniowego, samojezdnego, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. I sprzątaczka, miejsce pracy Siednica. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Trendy radio.
1: Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
2: Powoli zbliżamy się do końca programu Trendy Start. U nas już za momencik muzycznie Sasza i przebój I Feel Lonely. No ale ja z moimi kolegami z redakcji Trendy Radia o poranku liczę, że wy wcale nie czujecie się samotni. Wręcz przeciwnie. Gdzie gra Trendy Radio? Tam jesteśmy z wami. Z najlepszymi hitami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego. Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
2: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
3: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
2: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
3: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam, w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
1: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, by korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. I jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
5: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze Bundeslidze, więc widać, że lubi chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
4: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
1: W tym ten najważniejszy za triumf w Lidze Mistrzów.
6: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj w ciągu dnia mają pokazywać się do 22 stopni Celsjusza. Takie temperatury powinny być odnotowane na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Stalowej Woli, Mielca czy Dębicy. W nocy temperatury spadną do 10 stopni powyżej zera, ciśnienie 1001 hektopaskali, biometr niekorzystny, wiatr w porywach 50 km na godzinę też nam będzie wiał, a wilgotność powietrza przekracza 60%. My natomiast przekroczyliśmy już ten moment czasu, kiedy pora powiedzieć do usłyszenia. Łukasz Michtal, dziękuję za dzisiejszy poniedziałkowy ranek. Jutro po 6 znów będzie okazja wstawać w rytmie Trendy Hitów i w towarzystwie porannej zmiany. Miłego dnia, do usłyszenia.
7: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatne

0: wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas z Kołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
4: Reklama. 90 w 60.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry,
2: hello,
1: to jest
2: cześć.
1: 90 godzina.
2: Dokładnie. Marcin, jak tam po weekendzie?
1: Po weekendzie, tak jak przed weekendem, nic się w temacie nie zmieniło.
2: No przestań, już nie musisz nic ukrywać. Powiedz, co robiłeś.
1: Co robiłem?
2: Słuchajcie, Marcin był w parku linowym,
1: byłem,
2: uwierzycie?
1: Pierwszy raz w życiu.
2: I powiedział, że mu się
1: to spodobało. I się spinałem. I powiem szczerze, że było to takie prościzna dla mnie.
2: No nie?
1: Żadnej nie mam tutaj...
2: A jaki był na początku? Przerażony.
1: I tak dalej.
2: Ja Janka, to wiesz... głupie masz pomysły zawsze. Zmuszasz mnie do takich rzeczy. Ja mówię, Marcin, przestań spaniakować i widzicie, jakiego tu mamy.
1: Ale najgorsze było to, jak cię roztrzęsło. Ale roztrzęsło cię na tej linie. Tak cię roztrzęsło,
2: trochę,
1: że nie wiem.
2: Tak.
1: Ale wiesz czemu?
2: No wiem.
1: No, kto nią gibał na bogi?
2: No ty. No taki jesteś. Specjalnie na złość robi,
1: polecamy
2: ale dam
1: wam,
2: radę. Dam
1: polecamy
2: radę.
1: Wam parki linowe, dlatego że można sobie bicki wypracować.
2: Nie tylko łydeczki, przyjściu
1: wszystko,
2: deniko,
1: wszystko.
2: Drogi,
1: spinanie
2: całe
1: się jak najbardziej.
2: No i z kaskiem, także i z instruktorem też nie ma się czego obawiać.

0: 9.
1: Tiffany, I think we're alone now.
2: Tak, no to teraz, moi drodzy, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Dawno nas tam nie było, a pop się rozwijał w latach 80. i 90. również w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno.
1: Tak jest.
2: 87. Pamiętasz ten rok?
1: Pamiętam ten rok.
2: No i co to za numer?
1: Ten hit przyniósł Tiffany, no powiem ci szczerze, Marcin,
2: wielką
1: sławę tak naprawdę.
2: Zgadza się.
1: Bo jest to cover piosenki Tommy'ego Jamesa. Nie wiem, czy pamiętasz oryginał? Pamiętasz na pewno. Nie pamiętasz?
2: Nie pamiętam.
1: To nic, to zaraz sobie przypomnę.
2: Przypomnę po refrenie
1: słyszysz.
2: Pewnie,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, a utwór jest obecnie bardzo popularny, a to za sprawą najnowszego sezonu serialu Stranger Things.
2: Aha, to o to chodzi. Czyli ty serialowa
1: No tak,
2: kobietka,
1: wyłapałam to. To
2: wyłapujesz takie rzeczy,
1: piosenka
2: oczywiście.
1: Piosenka wiodąca
2: tak.
1: przez cały sezon.
2: To
1: tak
2: coś tam czuję, że te, nie oglądając seriali, dużo mi ucieka.
1: Ucieka ci, Marcin, i dużo dobrej muzyki.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, Botwinka w MFM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MFM po 3,50 za pęczek. MFM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł. Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
2: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od nas. Na miejscu dostępny mieszalni betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
1: Reklama.
0: Trendem Małopolska i Podkarpacie.
3: Tuszaj.
4: I you give me all I need.
3: No, wyznaj się, czego potrzebujesz. Mówiłeś mi o tym kilka dni temu.
4: Słońca.
3: Mam nadzieję, że dostaniesz to w końcu.
4: Słońca.
3: Słuchajcie, Marcin ogólnie...
4: Nie mów tego, a musiałeś to powiedzieć?
3: Dobra, nie mówię. Nie mówię.
4: A no to
3: nic.
4: Powiedz.
3: Marcin ogólnie...
4: No nie mów,
3: która...
4: nie, to raczej tylko no co dobra. Chcesz powiedzieć?
3: No to jak mam ci teraz to na kartce?
4: Napisz na kartce. Moi drodzy, ja będę teraz szył. 97 rok.
3: Już napisałam.
4: A możesz, no.
3: Tak?
4: Tak.
3: Marcin ogólnie jest osobą, która kocha minusowe temperatury.
4: Zgadza się, ale słońce też od
3: i
4: czasu do czasu.
3: I nagle stwierdził, że on jednak chce.
4: No słońce, tak.
3: No ciężko się, Marcin, dogadać z tą ostatnio.
4: Wiesz, no, gusta się zmieniają wraz z ilością wiosen na karku.
3: Cieszę się bardzo, że to dostrzegasz.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: La Bouche pojawia się na naszej antenie. Znany zespół z naszej anteny, znany zespół z Europy, z Eurodance'u i z takiego, no cóż, niemieckiego vibe'u, który tak w 1994 roku właśnie się pojawił na rynku muzycznym. Konkretnie powstali w Frankfurcie nad Menem, no i oczywiście za cały projekt był odpowiedzialny Frank Farian. W zespole oczywiście grały takie gwiazdy jak na przykład Melanie Thornton, znana z takiego wyjątkowego przeboju Święta. Pamiętasz?
2: Pamiętam. Może nie będziemy mówić, co trzymała w ręku.
1: O, no to
2: zrobimy,
1: tak.
2: Zrobimy, wiesz, reklamy.
1: La Bouche.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Worlds Apart. I was born to love you.
2: Ale fajna nazwa, powiedz mi.
1: Tak, podoba mi się.
2: Jak już powiedziałam, z czym kojarzy ci się Worlds Apart? Ona mi zapaszką.
1: No tak, no kojarzy się z biżuterią.
2: W jakim sensie?
1: Bardziej chyba.
2: Tak, to właśnie.
1: Jakoś tak,
2: nie wiem, o co to chodziło, ale...
1: A, kiedyś razie, się dowiesz.
2: Brytyjski boys band pojawił się teraz na naszej antenie. W 2002 roku powstali i mieli całą prawie dekadę na to, żeby się zwijać. I się minęli. Wszyscy pamiętali i pamiętają.
1: No tak.
2: Zapadł.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podpisała umowę z gminą Jasło na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Osobnicy w 2026 roku. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi prawie 1 000 000 zł. Zadanie obejmuje funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osób w ramach pobytu całodobowego. Projekt realizowany jest w ramach programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne Moduł 2 – Funkcjonowanie Centrum. Realizacja zadania trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Powiat gordycki pozyskał blisko 2,9 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na modernizację lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla szybkości i skuteczności ratowania życia w sytuacjach krytycznych. Modernizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych i przepisów lotniczych. Główne założenia projektu obejmują zwiększenie możliwości operacyjnych, poprawę standardów bezpieczeństwa oraz szybszy transport pacjentów, mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
2: Najważniejszą zmianą, która tutaj nastąpi, to będzie umożliwienie całodobowego, bezpiecznego przyjmowania śmigłowcu lotniczego pogotowia ratunkowego, także w porze nocnej i przy ograniczonej widoczności. To na pewno ogromny krok naprzód, ponieważ w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mogli znacznie szybciej trafić do specjalistycznej pomocy medycznej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich rokowań. Istotnym elementem modernizacji będzie również zwiększenie nośności płyty lądowiska.
1: Gorlicka placówka znalazła się w elitarnym gronie beneficjentów. W całej Małopolsce dofinansowanie na budowę lub modernizację lądowisk otrzymało 12 szpitali.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Piątek 15 maja o godzinie 18 w Galerii Sztuki w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach odbędzie się spotkanie promujące najnowszą publikację profesora Andrzeja Olejko pod tytułem 1915. Od przełamania gorlickiego po Lwów. Książka została wydana nakładem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Publikacja stanowi podsumowanie obchodów 110. rocznicy bitwy pod Gorlicami. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad trudnym dziedzictwem tamtych dni. Od wstrząsającej ikonografii, zniszczeń wojennych po naukowe analizy zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji w cieniu gorlickiego przełamania. Podkarpacki ZUS wypłacił ponad 937 milionów złotych w ramach dodatkowej 13. emerytury. W skali kraju na konta seniorów ZUS przelał ponad 14,1 miliarda złotych. Wypłaty pieniężne płynęły do osób uprawnionych automatycznie razem z kwietniową emeryturą lub rentą, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Jak co roku trzynastki były wypłacane z tak zwanego automatu, co oznacza, że nikt nie musiał składać do nas żadnych wniosków, żeby otrzymać dodatkowe pieniądze. W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiadała najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosiła 1978,49 zł brutto. Z kwoty trzynastej emerytury ZUS pobrał składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz liczkę na podatek dochodowy.
1: Podkarpacki ZUS wypłacił ponad 472 tysiące 13 emerytur na łączną kwotę ponad 937 milionów złotych, w tym przez Jasielski Oddział ZUS w łącznej kwocie niespełna 273 milionów złotych. Za nami Noc Muzeów w Jaśle. Noc Muzeów rozpoczęła się

0: od odsunięcia instalacji Piotra Kolanki przed Jasielskim Domem Kultury. Kolejnym punktem programu był wernisaż wystawy innych prac tego artysty oraz inauguracyjne spotkanie klubu dyskusyjnego w ramach galerii jednego obrazu w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Zaprezentowano grze Górala, obraz autorstwa Ignacego Pinkasa, męża urodzonego w Jaśle, mówi Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.
1: Chcemy się pochwalić jednym z ostatnich, najciekawszych nabytków, to jest obraz Ignacego Pinkasa, Góra. Udało nam się go zakupić na aukcji, obraz wczesnego okresu twórczości, więc tym bardziej dla nas wartościowy.
0: Goście wydarzenia mogli także zwiedzać wszystkie ekspozycje muzeum. W następny weekend odbędzie się kolejna odsłona Jasielskiej Nocy Muzeów, tym razem w Generatorze Nauki GEN.
2: Reklama. Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 brutto. Wyprzedaż roto najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LE. W kredycie z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów. Meja Armii Krajowej 4.
5: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na dniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
2: Reklama.
6: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
7: Whitney Houston. Oj, ale teraz fajnie zagrałem.
8: Oj, bardzo fajnie zagrałem.
7: Ale z jakiej muzyki najbardziej kojarzysz Whitney?
8: Z takiej romantycznej.
7: Z popu?
8: No z popu.
7: Z R&B?
8: Popu, R&B trochę też.
7: I z czego jeszcze?
8: No z popu jest. Głównie.
7: Ale z takiego hitu, gdzie przytulankę tańczyłaś z mężczyzną.
8: Poczekaj, z którym?
7: No nie wiem, no tak opowiadałaś.
8: Czekaj, muszę sobie przypomnieć.
7: To była szkoła podstawowa, to był kolega bardziej.
8: A, czekaj. No trochę, wiesz, nie pamiętam, Marcin. No.
7: Dance with somebody? I was always...
8: Love you?
7: No nie, że ten, a to
8: przy tej to
7: inny?
8: Płakałam, a nie tańczyłam. No, przy tej to... ciężko tańczyć. No, każdy się wstydził przy tych wolnych piosenkach w podstawówce. Marcin, co ty mówisz?
7: No mówił właśnie, że ramię miał całe mokre.
8: No bo wiesz, rozpłynęłam, tak mi było smutne, jak usłyszałam. To są piosenki, przy których człowiek się wzrusza.
7: Albo się po prostu, wiesz, przytula.
8: Tak?
7: Tak.
8: To coś wiesz na ten temat?

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Westlife.
2: I...
1: Lay my love on you.
2: No, to jest taka irlandzka, słuchajcie, nuta. Irlandzki boys band, tak dokładnie. Znamy go oczywiście...
1: Tych irlandzkich zespołów było, ale już w późniejszych latach.
2: Ale powstali w końcówce lat 90.
1: Tak. No, w Irlandii trochę inaczej to wyglądało.
2: Inaczej to wyglądało.

0: Numer, który na początku jak się pojawił, to wszystkich oczarował, później trochę zgasło jego światło, później znowu się pojawiło i ostatnim czasy za sprawą takiego wyjątkowego covera też się pojawił. Alan, o tym numerze mówię.
1: Tak, chociaż Marcin, nie wiem czy pamiętasz, wielki mix YouTube'a.
0: A tak, tak. No pamiętasz? I tam, zgadza się. I między innymi ten utwór tam się pojawiał, dokładnie.
1: No i powiem wam szczerze, że teraz, nie wiem Marcin, czy ty wiesz o co mi chodzi?
0: Nie wiem.
1: Ja nic innego nie słyszę, co jest w tym miksie YouTube'a.
0: A tak, tylko to...
1: Nie wiem czy ty wiesz o co mi chodzi.
0: Wiem, wiem. Po prostu te dźwięki utknęły tak głęboko, że...
1: Że jest ciężko jakby z tym
0: przesłoniły
1: tekstem.
0: Wszystko inne. No zgadza się.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Teraz startujemy z taką grupą, która zrobiła wszystko, co szło do zrobić na imprezę.
2: No i po zrobili prostu, każdy kawałek imprezowy.
1: No tak, wiecie, oni chyba to robili po prostu po to, żeby każda impreza się odbyła z ich utworem. No i faktycznie to się tak podziało później.
2: A, czekaj, gdzie ty byłeś? We Włoszech tak tańczyłeś,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, tak. We like the party. Już teraz na
2: antenie Trendy
1: Radia.
2: Mówić. Zmienia temat. Zmienia. No, ja cię znam.
1: 97 rok, moi drodzy, to był. Ale tak naprawdę w Polsce przyjęli się w 98, tak na poważnie.

0: Lubię poniedziałki, bo można jeszcze dzisiaj kupę roboty zrobić.
1: No można, można. Ale to wszędzie można, zawsze.
0: Wszędzie, tak, ale jak już jest wieczór, to idziesz spać. No jak ty
1: no
0: o godzinie 20.
1: A ty nie śpisz?
0: Nie, o 20 to na pewno nie.
1: O której ty chodzisz spać?
0: Pierwsza.
1: Marcin, to dlatego masz takie wory pod oczami. Wszystko jasne. Chłopie, to pośpi sobie dłużej godzinę. Będziesz się lepiej czuł, obiecuję.
0: Za to ty, zwarta i gotowa do pracy, zawsze odpoczęta.
1: No tak, no tak,
0: to się
1: mój
0: nazywa lenistwo.
1: Tak? To się nazywa dbanie o siebie, mój drogi.

0: FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, zanim ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
3: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
4: Dobrze.
3: A skąd wiesz, że dobrze?
5: Nie wiem. Wszystko, co się dało napisać.
3: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
5: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
6: Było git. Łatwe to było.
3: Jak wam poszło?
4: Chyba dobrze. No, mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
7: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
2: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponował na pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluge.
8: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
2: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louis z 1991 roku.
9: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 21 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. W tym temacie niewiele zmieni się także w nocy, z tym, że odrobinę chłodniej, bo na termometrach 9 stopni. Ogólnie czeka nas kilkudniowy spadek temperatur. Jutro już, ciężko się to mówi, 12 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa cieplejsza, bo na termometrach 13 stopni.
1: Reklama.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski.

0: Groszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz... Jak powstała nazwa Zobacz jak tanio?
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Reklama.
9: Granie na żądanie.
10: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
11: Hello, hello. Poniedziałek. Dla wielu osób, no, mega znielubiany dzień. A dla innych, no, powiedzmy sobie szczerze, ulubiony, ponieważ, no, jest to poniekąd taki restart ubiegłego tygodnia. Możemy zacząć wszystko od nowa, etc. I tak to się zapętla. Także dziubasy, no, mam nadzieję, że bez względu na to, czy lubicie poniedziałek, czy nie, zostaniecie na program, ponieważ teraz to wy przejmujecie antenę. Przypomnę, numer do nas jest niezmiennie ten sam. 7148 trend. I to, co macie do przekazania. Zapraszam i czekam oczywiście na Wasze wiadomości, co tam ciekawego porabialiście przy weekendzie. No, niedziela była cudowna i dlatego ubolewam nad tym, że no tak naprawdę jutro i w środę czeka nas ochłodzenie, ale o tym będziemy informować. Dobra, lecimy.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Zagrajcie Liberté po włosku. Słuchacz z Jedlicza. Oj, machamy w takim razie do Jedlicza. Pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że w takim klimacie zagramy. No, zbliżają się wakacje, to trzeba będzie pomyśleć nad jakimś kierunkiem, nie? Włochy? Czemu by nie?

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama.
2: Gracze z Sanoka, mamy coś dla was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
3: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Dla koleżanek ze szkolnej ławki, Violi i Agnieszki, za miło spędzoną niedzielę we wspólnym gronie. Życzenia śle wasz Jacuś, licząc, że na następne takie spotkanie nie trzeba będzie tak długo czekać. Proszę o piosenkę Happy End, jak się masz, kochanie, disco remix. Pewnie, że tak, zagramy. No, czasem tak jest, że jak spotkanie było mega udane, no to nie chce człowiek, żeby się kończyło, ale no niestety siłą rzeczy nie mamy nic do gadania, bo ten czas tak pędzi, że no niestety trzeba czekać na kolejny, ale dziubasy jeszcze tak naprawdę 4 dni i znowu weekend. No, nie ma co narzekać.

Dla tej jedynej, wyjątkowej, kochanej Zołzy by znalazła troszkę czasu, dla swego małpiszona, który za tobą bardzo tęskni i chciałby cię wreszcie zobaczyć. Poproszę o piosenkę, bo jesteś wszystkim. Kami Love. Pięknie, zagramy. Zołzo, mam nadzieję, że wreszcie spotkasz się z tym małpiszonym i jakoś fajnie spędzicie ten czas. Oby tego życzę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpacie otrzyma ponad 1,1 miliona złotych z rządowego programu Razem Bezpieczniej. Podczas konferencji wojewoda Teresa Kubas-Hul ogłosiła, że dofinansowanie trafi do 10 lokalnych projektów, wszystkich, które zostały zarekomendowane przez Urząd Wojewódzki. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na profilaktykę oraz infrastrukturę. Dofinansowanie związane z infrastrukturą otrzymały m.in. gmina Domarac, miasto Jasło, gmina Ustrzyki Dolne, powiat dębicki, powiat rzeszowski. W związku z modernizacją budynku przy ulicy Chopina 38 w Jaśle część poradni specjalistycznych tymczasowo zmienia swoją siedzibę. Przerwa w pracy poradni zaplanowana jest od 13 do 15 maja. Na ulicę Kraszewskiego 13 zostaną przeniesione poradnie alergologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna.

0: stomatologiczne oraz punkt pobrań. Natomiast na ulicę Lwowską 22 zostaną przeniesione poradnie chirurgiczne, otolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza, urologiczna, chorób płuc oraz medycynę pracy. Remont potrwa do marca 2027 roku. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Rozwijamy Jasło, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
1: Bardzo ważne zadanie, gdyż mieszkańcy Jasła też korzystają z tych obiektów w znacznej większości, tak zakładam. No a te obiekty już najlepszy czas świetności mają za sobą i najlepsze lata. Jest to obiekt z lat chyba 80., więc on nie spełnia żadnych standardów, zwłaszcza tych z zewnątrz, ani pod względem wizualnym, ani funkcjonalnym. Znaczy pewnie spełnia, ale no nie tak jak dzisiejsze czasy by nakazywały i oczekiwały, więc ten remont również będzie.
0: Wznowienie przyjęć w nowych lokalizacjach zaplanowano na 18 maja. Po raz 19 chóry z regionu spotkały się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu na przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 6 zespołów, które prezentowały swój śpiew po mszy sprawowanej przed sanktuaryjną kaplicą, mówi ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju.
2: Serce gorące, rozmodlone dusze, to nas cieszy. Pilnują tych prób, tak żeby kiedyś pięknie wypaść i przed ludźmi, a szczególnie oddać hołd Trójcy Przenajświętszej, Matce Najświętszej, bo takie pieśni śpiewaliśmy dzisiaj w czasie liturgii, a także każdy w swoim wykonaniu chciał się pochwalić tym, co przygotował, aby wszyscy mogli zauważyć ich pracę, a także troskę o to, by ten rozwój tych pieśni naszych polskich jakoś się pięknie powiększał. Ludzie by byli szczęśliwi, słysząc rozpiewane dusze, a szczególnie dusze ludzi kochających Boga, otwartych na działanie łaski Bożej.
0: Przegląd zakończył się wspólnym śpiewem połączonych chórów. Majowe spotkania zespołów na Liwoczu weszły na stałe w kalendarz występów regionalnych chórów, mówi Andrzej Szypuła, kierownik artystyczny wydarzenia.
3: Z wielką radością śpiewały wszystkie chóry i przygotowały się naprawdę starannie. To znaczy, że już kochają to miejsce i chcą tu wracać. W przeglądzie wzięło udział 6 chórów z regionu jasielskiego i nie tylko. I cieszymy się bardzo, że jest takie zainteresowanie i miłość do śpiewu religijnego tutaj właśnie, szczególnie w tym uroczym, świętym miejscu jak Góra Liwocz.
0: Przegląd pieśni wielkanocnych i maryjnych został zainicjowany w Gogołowie. Tam też odbywały się pierwsze jego edycje. Przez ostatnie lata przegląd ci na Liwoczu.
4: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zbrzostek.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przyjdzie wyremontować łazienkę.

0: dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bio portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.
1: Granie na żądanie.
2: Namawiaj ulubiony sprawnie z bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
3: Dla Kasi z Centrum Andrzej Kasiu Kasieńko od Marinesa, ale teraz zagramy świetnie. Pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco waszą dwójkę.

Dla Stanisława z okazji urodzin, zdrówka, spełnienia marzeń, 100 lat i w ogóle życzy i pozdrawia Marzena. Najlepsza żona, o proszę. I hitcher od Magic Band. No pewnie, coś fajnego wybierzemy. Grunt to mieć o sobie dobre zdanie, ja też tak uważam. Lecimy, pozdrawiam Krajzona.

0: przebijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: Pozdrawiam dziewczynę, która właśnie zajmuje się renowacją zabytkowych schodów i dedykuję jej piosenkę zespołu Bajerful Wyznanie. O proszę, no mam nadzieję, że ta dziewczyna będzie wiedziała, że jest to dedykacja dla niej, a jak nie, no to musi już pan tu coś zdziałać więcej chyba. Lecimy.

100 lat dla Roberta. Ile w końcu ci wybiło? Przyznaj się. Robercie, dużo, dużo zdrowia życzymy całą redakcją Trend Radia, uśmiechu, miłości i no samych świetnych chwil w życiu. Oby tak dalej. Gramy, zostańcie z nami.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Bye, bye, bye. Uciekam, trzymajcie się, milusio, cieplusio. I tak naprawdę do potem. Hej, Fifi Waćkowski, przejmuję antenę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nowy premier Węgier Péter Madziar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana, na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
2: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
1: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
3: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić. To mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
1: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.

Na dziś dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed możliwymi burzami. Termometry pokazują 21 stopni, to dzisiaj

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
7: Kilka minut po 13, poniedziałkowe popołudnie. Druga zmiana w Trendy Radio. Uczniowie klas ósmych już po egzaminach. Wszyscy inni w podstawówkach się cieszą, bo dziś wolne. Oczywiście, mam nadzieję, że dobrze poszło z polskim, że jeszcze lepiej pójdzie jutro z matematyką. Trzymamy kciuki tutaj całą redakcją. No i gramy. Trendy, brzmienie. Teraz Teddy Swims i Bad Dreams. Filip Waćkowski, cześć.

0: Nie można być młodym całe życie. Niestety, niestety tak to działa i młode wilki też są już stare. Film Młode Wilki kończy dziś 30 lat. Premiera odbyła się 11 maja 96. No i teksty to znamy do dzisiaj, nie?
1: Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Trend Radio 95 i 2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Słuchajcie, widziałem pewną sytuację. No i aż nie dowierzałem. Ja słyszałem, czytałem, że takie rzeczy się dzieją, ale nie wiedziałem, że naprawdę. W jednym ze sklepów spożywczych, no, stałem w kolejce. Przede mną dwóch młodych chłopaków kupowało energetyki. Sprzedawca się zapytał o dowód. Jeden z nich pokazał aplikację mObywatel. Wszystko niby się tam zgadzało, ale w tym momencie kasjer wyciągnął z pod lady kod QR. Poprosił młodego chłopaka o zeskanowanie w aplikacji i podanie cyfr, które mu się wyświetlą. No i chłopak zaczął skanować, jednak coś tam się nie zgadzało, mówił, że nie ma internetu. Na to sprzedawca: ale to, młody człowieku, działa bez internetu. I ja już widzę, że ty masz podróbę, więc nawet chyba nie próbuj. Dwóch młodych mężczyzn wybiegło ze sklepu, bez tych energetyków. Takie rzeczy się dzieją, no nie spodziewałem się, przyznam szczerze. Teraz tak sprawdzam, co grozi za posługiwanie się fałszywym dowodem osobistym: od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Za energetyka można się tak wpakować. Ciekawe, czy w areszcie dają kawę z kofeiną.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Alarm w Urzędzie Gminy Ciężkowice po znalezieniu niezidentyfikowanej przesyłki. Na miejscu interweniuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Tarnowa. Zarządzono ewakuację pracowników, a osoby, które miały bezpośredni kontakt z paczką, zostały odizolowane. Miasto Jasło pozyskało 120 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu Bezpieczne przejścia, bezpieczne Jasło, kompleksowa poprawa bezpieczeństwa pieszych w przestrzeni publicznej. W ramach planowanych działań na wybranych ulicach miasta powstaną 3 nowoczesne przejścia aktywne oraz 1 wyniesione, co ma bezpośrednio wpłynąć na uspokojenie ruchu pojazdów. Zakres projektu obejmuje budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Piotra Skargi w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 1 w Jaśle, wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na ulicy Sikorskiego przy obiektach sportowych Mosir, ulicy Rafineryjnej przy obiektach handlowych i ulicy Czackiego przy szkole podstawowej nr 2. Projekt obejmuje również realizację programu edukacyjno-profilaktycznego, który jest adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz seniorów. Zarówno prace budowlane, jak też edukacyjne zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2026 roku. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie rusza z nową ofertą dla kobiet w ciąży. W ofercie znalazły się badania prenatalne. Najbliższe zaplanowano 20 maja. Badania prenatalne to nie tylko diagnostyka, to wiedza i świadoma opieka, które pozwalają na bezpieczną ocenę rozwoju płodu, umożliwiają wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz w razie potrzeby wczesne rozpoczęcie leczenia. Można przeczytać na stronie starego szpitala. Badania są bezpłatne. Pacjentki pokrywają jedynie koszt badań analitycznych. Najbliższe przewidziano w środę 20 maja, kolejne 10 i 20 czerwca. Wszystkie będą przeprowadzane w godzinach od 10 do 14.
0: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: Już 15 maja szykuje się niezwykłe wydarzenie Noc Muzeów w ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Dębicy. To wyjątkowa okazja, by w niecodziennej, wieczornej atmosferze poznać historię tego miejsca, odkryć nieznane dotąd opowieści oraz wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych specjalnie na tę noc. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa aż do północy. W tym czasie będzie można zwiedzać zarówno wystawy stałe, jak i czasowe, a także skorzystać z dodatkowych aktywności, które przybliżą historię regionu w ciekawy i angażujący sposób. 17 maja o godzinie 16 w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym pod Promie w Rzeszowie odbędzie się 7. największa góralska majówka z Małą Armią Janosika. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na organizację rekolekcji ewangelizacyjnych Poleminowe 3.0, nowoczesnej formy rekolekcji szkolnych dla uczniów szkół średnich z diecezji rzeszowskiej, mówi ksiądz Mateusz Łachmanek, duszpasterz młodzieży diecezji rzeszowskiej.
3: To jest koncert nazwany 7. największą góralską majówką z Małą Armią Janosika, dlatego że Mała Armia Janosika właśnie organizuje tego typu koncerty. No a w tym roku udało się zaprosić ich do Rzeszowa. I ten koncert ma wyjątkowy charakter z dwóch względów. Po pierwsze, jest to koncert z okazji 106. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, naszego papieża, naszego rodaka, i chcemy w ten sposób uczcić pamięć o nim. A po drugie, jest to koncert charytatywny. Uczestnictwo w tym koncercie równa się wsparciu różnych inicjatyw diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży, a tak naprawdę szczególnie chodzi o rekolekcje poleminowe. To są rekolekcje dla uczniów szkół średnich z Rzeszowa i z okolic.
2: Wydarzenie muzyczne i duchowe organizowane jest przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. Uczniowie klas ósmych zmierzyli się dzisiaj z egzaminem z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9 i trwał standardowo 150 minut. Uczniowie musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym czytanie ze zrozumieniem, gramatykę oraz znajomość lektur obowiązkowych, a także napisać dłuższą wypowiedź, rozprawkę lub opowiadanie. Jak poradzili sobie uczniowie, wypytała nasza reporterka.
4: No proste, moim zdaniem proste było. Będzie więcej niż 80 na pewno.
5: Dobrze.
4: dobrze poszło wszystko.
5: No ja dałem kamień na szaniec. Można było dać opowiadanie albo przemówienie i... No ja dałem przemówienie i w sumie to tyle.
6: Tak przewidywałam, że będzie właśnie jakiś tekst poza właśnie lekturami obowiązkowymi, więc no cieszę się. Ale jakieś tam drobne błędy, ale tak to dobrze mi poszło.
7: No też okej, w sensie... Niektóre były takie podchwytliwe, ale ogólnie nie jest źle chyba.
8: Myślę, że dobrze. Trochę w rozprawce tam mi nie siadły mi tematy, ale ogólnie było dobrze, myślę.
7: Opowiadanie to było o tym, żeby przeżyć przygodę i że jakiś przedmiot znaleźliśmy i że to doprowadziło do dobrego zakończenia.
9: Nie wiem, myślę, że tak chyba dobrze w miarę.
10: No to powiem, no nie było aż tak źle, w sensie spodziewałam się, że będzie gorzej, ale kiedy przeczytałam, że to będzie na temat jakiejś wynalazku, to już wiedziałam, że to jest mój temat i że dam radę. Najtrudniejsze, szczerze mówiąc, myślę, że to było właśnie opowiadanie, bo temat to był, że znaleźliśmy jakiś przedmiot magiczny i że to właśnie doprowadziło nas do dobrego zakończenia. No nie wiedziałam mniej więcej, jaka to by mogła być lektura albo do czego się odwołać, ale myślę, że było okej.
2: Wyniki swoich zmagań uczniowie poznają 3 lipca.
1: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
11: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.

0: Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do piłki nożnej. FC Barcelona z drugim z rzędu tytułem mistrza Hiszpanii. No i to oznacza, że ściągnięty z emerytury Wojciech Szczęsny ma tyle samo tytułów, co Cristiano Ronaldo. Tyle samo tytułów mistrza Hiszpanii. Drugi polski emeryt, skazywany przez wielu na emeryturę, Robert Lewandowski też z kolejnym sukcesem. Czyli jest jednak dla nas nadzieja. Dla nas, zwykłych szaraczków, że wszystko, co piękne, spotka nas na emeryturze.
1: Trendy Radio.

Popołudnie w Trend Radio, moi drodzy. Maj to oczywiście początek sezonu wszelakich imprez plenerowych, których w naszym regionie nie brakuje. Wiemy na przykład, kto zagra na sanockich juwenaliach. To święto studentów 23 maja i muzycznie każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeżeli nie jest studentem, bo wystąpią chłopcy z Placu Broni, Boys i Wadstoja, czyli trochę rocka, trochę disco, trochę rapu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sanockie Juwenalia 23 maja. A my wracamy do grania, no i mnóstwo. Trendy brzmienia na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
2: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
3: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
4: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
1: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, a w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać.

0: obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
1: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
0: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
2: Dziś może jeszcze zagrzmieć na Podkarpaciu i w Małopolsce, a czego spodziewać się w kolejnych dniach tego tygodnia? Jutro szaro i deszczowo, maksymalnie 13 stopni w Sanoku, Krośnie czy Tarnowie. Od środy już więcej słońca, ale nadal do 14-15 kresek. Temperatury w okolicach 20 wrócą do nas w drugiej połowie tygodnia.
3: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
8: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
2: Kilka minut po 14:00, druga zmiana w Trendy Radio. Dziś będziemy dużo mówić o tym, co dzieje się w naszym regionie, między innymi o Nocy Muzeów, bo ta w tym tygodniu, ale przede wszystkim jak zawsze gramy mnóstwo trendy hitów, ABBA i o pieniądzach będzie, o pieniądzach.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i będzie gorąco, bo tym razem prezentujemy wam twórczość od Cleo. Co ciekawe, Cleo wystartowała kiedyś w Mam Talent, ale nie dostała się dalej. Kuba Wojewódzki na przykład ją odrzucił, skończyło się na castingach. Jak się okazuje, prawdziwy talent broni się sam i nie potrzeba do tego talent show. Cleo, tylko z tobą.

0: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Spoglądam sobie do kalendarza, 11 dzień maja, no i każdego dnia jest jakieś święto. Dziś, uwaga, Dzień Doradcy Podatkowego. No w księgowości to praca podobna jest do sapera. Raz, że przepisy jak niejedno pole minowe, a dwa, że myli się tylko raz. Wszystkiego dobrego, chociaż doradcom podatkowym w Polsce chyba pracy nigdy nie zabraknie. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach regionu.

U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy hity wszechczasów.

0: trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Zaczynamy od Gorlic, gdzie zahamujemy na ulicach regionów Mickiewicza, Parkowej, Sienkiewicza i Węgierskiej. Tłoczno robi się jak zawsze na wyjeździe w stronę Biecza. Uważajmy bardziej na ulicach Krakowskiej, Stróżowskiej i ulicy Stawiska. W Jaśle ruch zagęszcza się na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, a także Lwowskiej, Piłsudskiego i 3 Maja. Troszkę wolniej na ulicy Metzgera. Ponadto wokół stacji kolejowej zmiana organizacji ruchu. Bądźmy ostrożni. Jedziemy teraz przez ulicę Krosna razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry, Taxi Krosno. Witam wszystkich użytkowników krośnieńskich dróg. Na obecną chwilę, dłużej gdzie musimy postać, jest to ulica Jana Pawła do skrzyżowania z ulicą Krakowską. Ulica Krakowska, kolejowa, tam przyblokuje troszeczkę. Później ulica Niepodległości Korczyńska-Żółkiewskiego, Okrzei, Podwale, Tkacka, Czajkowskiego. Tam jest zmiana organizacji ruchu, uważamy. Również jest, prace są przy rozbudowie ronda na ulicy Sikorskiego. No i ulica Lotników zmężona do jednego pasa, tylko wjazd jest z Rycińskiej w stronę Lotników. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Jeżeli chodzi o dojazd do miejsca piastowego, tutaj idzie na bieżąco, troszeczkę więcej korkuje się w stronę miasta. Dziękuję, miłego popołudnia.
2: Dziękujemy za informację. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Sonoku. Tu ostrożność przyda się, gdy jedziemy przez ulicę Bony, Staszica, Dmowskiego, Rymanowską, Krakowską, a także Kościuszki.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Skrzyszów w powiecie tarnowskim. Kierujący samochodem osobowym utracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto zjechało z jezdni, dachowało i zatrzymało się w potoku. Pojazdem podróżowały 4 osoby. Jeszcze przed przybyciem służb wszyscy uczestnicy zdarzenia samodzielnie opuścili auto o własnych siłach. Policjanci wstępnie ustalili, że 20-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Przeprowadzone badanie nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierującego. Pomimo groźnie wyglądającego zdarzenia, żadna z osób podróżujących samochodem nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji. W piątek, 15 maja o godzinie 12 w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe realizowane w ramach projektu Młodzi dla Przedsiębiorczości. Inicjatywa organizowana przez Fundację Misji Obywatelskiej finansowana jest ze środków Unii Europejskiej i skierowana do młodych mieszkańców powiatu dębickiego. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz przybliżenie podstaw prawa gospodarczego. Spotkanie ma również zachęcić uczestników do aktywnego udziału w życiu społeczno-gospodarczym oraz dalszego zaangażowania w działania projektowe. W programie wydarzenia przewidziano m.in. prezentację projektu, blok szkoleniowy dotyczący prawa gospodarczego, debatę pod tytułem Podkarpackie rozmowy, porozmawiajmy o przedsiębiorczości oraz pracę w grupach nad postulatami na rzecz przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Za nami kolejny maraton maturalny. Gdy opadają największe emocje, a arkusze trafiają do sprawdzania, starsi koledzy, obecni studenci, często wracają pamięcią do własnych egzaminów dojrzałości. O swoich wspomnieniach maturalnych mówią studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
2: Przygotowywałem się tak może parę dni przed maturą. Może z angielskiego nic się nie przygotowywałem. Ale najbardziej też się z tej matematyki bałem.
3: Ja też się matematyki najbardziej bałam.
2: Próbowałem tylko znaleźć jak najszybciej i się nauczyć na tą matematykę. Filmiki, jak zdać dzień.
3: Najbardziej tak byłam przestraszona tym rozszerzeniem z polskiego, bo nie czułam się w ogóle przygotowana na to. No, nie spóźnić się i nie zapomnieć tych długopisów. Najgorsze.
2: Trzeba się nie stresować.
3: Tak, najgorszy jest ten stres i wcale nie jest taka trudna.
4: Były to takie czasy, że praktycznie siedziało się w domu i uczyło zdalnie i to było bardzo uciążliwe, jeżeli chodzi z perspektywy czasu. Podchodząc pierwszy raz do matury z języka polskiego, było bardzo ciężko, nie jestem humanistyczną głową, więc pamiętam to bardzo ciężko, że było mi.
1: Większość studentów zgodnie twierdzi, że choć matura wydawała się najtrudniejszą rzeczą na świecie, z perspektywy czasu wspominają ją z uśmiechem. 15 maja odbędzie się kolejna odsłona Korczyńskiej Nocy Muzeów. Tym razem wydarzenie przeniesie uczestników do Węglówki, miejscowości położonej w gminie Korczyna, której historia związana jest zarówno z dziedzictwem sakralnym, jak i przemysłem naftowym regionu. Centralnym punktem spotkania będzie zabytkowy kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli również poznać historię kopalni Węglówka, jednego z miejsc związanych z rozwojem przemysłu naftowego na Podkarpaciu. Prelekcja Kopalnia Węglówka i ludzie przybliży dzieje wydobycia ropy naftowej w regionie oraz opowie o mieszkańcach, którzy przez lata tworzyli historię tego miejsca i pracowali przy wydobyciu czarnego złota. Początek o godzinie 20:00, wstęp jest wolny.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
6: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.

0: już jutro w KFC.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.

0: No i znowu nieciekawe informacje mam dla was. Przepraszam, ale czytam właśnie, że pszczoły mają trudny sezon, a polskiego miodu będzie niestety w tym roku mniej. To ze względu na suszę i przymrozki, ceny miodu mogą być też, no, wyższe po prostu. Czyli nawet jak będziemy chcieli sobie osłodzić życie, to przy płaceniu okaże się, że to dość gorzka osłoda.
1: Hej, hej! Dla miłości, hop!

No nie wierzyłem. Nie wierzyłem, spacerowałem sobie w weekend i wiecie, co widziałem? Wielu komunistów. Normalnie komuniści sobie chodzili po ulicach. Rozpoczął się maj, rozpoczął się sezon na Komunie Święte. Jak jest w tym roku? No uroczyście, uroczyście, ale przede wszystkim to drogo. Za kilkanaście minut sprawdzimy sobie, jakie są najmodniejsze prezenty komunijne 2026. No i możecie być zaskoczeni, bo ja to się zatrzymałem na zegarkach i rowerach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi, będzie też mocno padać. Agnieszka Trojanowska, BIS. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Media Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd, a obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
2: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO

0: polskich żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
0: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
2: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
0: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają 4-dniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
3: Dziś może jeszcze zagrzmieć na Podkarpaciu i w Małopolsce, a czego spodziewać się w kolejnych dniach tego tygodnia? Jutro szaro i deszczowo, maksymalnie 13 stopni w Sanoku, Krośnie czy Tarnowie. Od środy już więcej słońca, ale nadal do 14-15 kresek. Temperatury w okolicach 20 wrócą do nas w drugiej połowie tygodnia.
4: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: 2749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
6: Druga zmiana w Trendy Radio. Nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. Teraz Zara Larsson prosto ze Szwecji. W tej godzinie też oferty zatrudnienia z Podkarpacia i Małopolski, czyli giełda pracy w Trendy Radio, ale wyjedziemy też na drogi regionu.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne to Lekarzem Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 8 maja 2026 roku. Asystent inspektora branży drogowej Dukla.

elektromechanik, elektryczka, elektromechaniczka, surdał utrzymania zakładów, jasło, elektryk.

0: stawiasz surowców z uprawieniami na łuski widłowe, Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
4: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
3: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na nasze drogi, ale najpierw wysłuchajmy raportu policyjnego.
2: Dzień na podkarpackich drogach mija spokojnie, bez poważnych wypadków. Po godzinie 12 na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Wola Mała, kierująca Skodą jadąc w kierunku Łańcuta, podczas zmiany pasa ruchu straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery. Kobieta trafiła do szpitala na badania. Około godziny 12.30 w Rzeszowie na ulicy Rataja doszło także do niegroźnej kolizji Alfy i Forda. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił nadkomisarz Piotr Wojturnik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz ulicami Gorlic, tu musimy szczególnie uważać na ulicach Kościuszki, Stawiska, Legionów Mickiewicza, Sienkiewicza oraz ulicy Parkowej i Bieckiej. Nadal możemy przystanąć na światłach w kierunku Biecza. Wjaźle noga na hamulec wędruje na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego oraz Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. Wolno też ulicami Jagieły i Szajnochy. W Krośnie wolniej jedziemy ulicami Legionów, Okrzei, Niepodległości, Korczyńskiej i na Lwowskiej. Spowolnienia występują także na ulicy Bieszczadzkiej w kierunku Miejsca Piastowego. Utrudnienia związane z pracami i zmianą organizacji ruchu to Czajkowskiego, ulica Sikorskiego, Pużaka oraz Lotników. Obecnie Sanok zwalnia głównie na ulicach Królowej Bony, Dymowskiego, Rymanowskiej, Jagiellońskiej oraz Kościuszki. Mniejsze spowolnienia występują na ulicach Mickiewicza i Jana Pawła.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Niezidentyfikowana przesyłka trafiła do Urzędu Gminy Ciężkowice. Na miejsce przyjechała grupa chemiczno-ekologiczna Tarnów 1. Pracownicy zostali ewakuowani, a osoby, które miały kontakt z przesyłką, zostały odizolowane, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
3: Przed godziną 12 otrzymaliśmy zgłoszenie o niezidentyfikowanej przesyłce dostarczonej do Urzędu Gminy w Ciężkowicach. Ze względu na charakter zgłoszenia na miejsce skierowano strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Tarnów 1. Na miejscu ewakuowano urząd oraz odizolowano osoby, które miały kontakt z przesyłką. W toku przeprowadzonych czynności wykluczono możliwość zagrożenia.
2: Mieszkańcom oraz pracownikom nie zagraża niebezpieczeństwo. W czwartek doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Skrzyszów w powiecie tarnowskim. Kierujący samochodem osobowym utracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto zjechało z jezdni, dachowało i zatrzymało się w potoku. Pojazdem podróżowały 4 osoby. Jeszcze przed przybyciem służb wszyscy uczestnicy zdarzenia samodzielnie opuścili auto o własnych siłach. Policjanci wstępnie ustalili, że 20-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Przeprowadzone badanie nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierującego. Pomimo groźnie wyglądającego zdarzenia, żadna z osób podróżujących samochodem nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: W piątek 15 maja o godzinie 12 w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe realizowane w ramach projektu Młodzi dla Przedsiębiorczości. Inicjatywa organizowana przez Fundację Misji Obywatelskiej finansowana jest ze środków Unii Europejskiej i skierowana do młodych mieszkańców powiatu dębickiego. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz przybliżenie podstaw prawa gospodarczego. Spotkanie ma również zachęcić uczestników do aktywnego udziału w życiu społeczno-gospodarczym oraz dalszego zaangażowania w działania projektowe. W programie wydarzenia przewidziano m.in. prezentację projektu, blok szkoleniowy dotyczący prawa gospodarczego, debatę pod tytułem Podkarpackie rozmowy, porozmawiajmy o przedsiębiorczości oraz pracę w grupach nad postulatami na rzecz przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Za nami kolejny maraton maturalny. Gdy opadają największe emocje, a arkusze trafiają do sprawdzania, starsi koledzy, obecni studenci, często wracają pamięcią do własnych egzaminów dojrzałości. O swoich wspomnieniach maturalnych mówią studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
4: Przygotowywałem się tak może parę dni przed maturą. Może z angielskiego nic się nie przygotowywałem. Ale najbardziej też się z tej matematyki bałem.
5: Ja też się matematyki najbardziej bałam.
4: Próbowałem tylko znaleźć jak najszybciej się nauczyć na tą matematykę. Filmiki, jak zdać dzień.
5: Najbardziej tak byłam przestraszona tym rozszerzeniem z polskiego, bo nie czułam się w ogóle przygotowana na to. No, nie spóźnić się i nie zapomnieć tych długopisów. Najgorsze.
4: Trzeba się nie stresować.
5: Tak, najgorszy jest ten stres i wcale nie jest taka trudna.
6: Były to takie czasy, że praktycznie siedziało się w domu i uczyło zdalnie i to było bardzo uciążliwe, jeżeli chodzi z perspektywy czasu. Podchodząc pierwszy raz do matury z języka polskiego, było bardzo ciężko, nie jestem humanistyczną głową, więc pamiętam to bardzo ciężko, że było mi.
2: Większość studentów zgodnie twierdzi, że choć matura wydawała się najtrudniejszą rzeczą na świecie, z perspektywy czasu wspominają ją z uśmiechem. 15 maja odbędzie się kolejna odsłona Korczyńskiej Nocy Muzeów. Tym razem wydarzenie przeniesie uczestników do Węglówki, miejscowości położonej w gminie Korczyna, której historia związana jest zarówno z dziedzictwem sakralnym, jak i przemysłem naftowym regionu. Centralnym punktem spotkania będzie zabytkowy kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli również poznać historię kopalni Węglówka, jednego z miejsc związanych z rozwojem przemysłu naftowego na Podkarpaciu. Prelekcja Kopalnia Węglówka i ludzie przybliży dzieje wydobycia ropy naftowej w regionie oraz opowie o mieszkańcach, którzy przez lata tworzyli historię tego miejsca i pracowali przy wydobyciu czarnego złota. Początek o godzinie 20:00, wstęp jest wolny.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Moi drodzy, komunistów pełno na ulicach. Rozpoczął się sezon pierwszych komunii świętych. No i ja na przykład mam zaproszenie na jedną z komunii. Tak sprawdziłem, co jest najmodniejszym prezentem w 2026 roku. Okazuje się, że powrót do klasyki, czyli prezenty związane z religią, z Biblią, ale też rowery i zegarki. Nie kłady, hulajnogi, drony, tylko właśnie rowery i zegarki. Powrót do klasyki, ale też jednak oddech dla portfela rodziców chrzestnych, nie?

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 7 maja 2026 roku. Główny księgowy, miejsce pracy Gorlice. Instruktor techniczny, podleśniczy, miejsce pracy Zagórzany. Kierownik, robot instalacji sanitarnych, praca na terenie kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku młodszego specjalisty do spraw geoinformacji, miejsce pracy Gorlice. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel, surdopedagog w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej, miejsce pracy Siednica. Nauczyciel, psycholog, miejsce pracy Bobowa. Osoba na stanowisku operatora Asera, miejsce pracy Łużna. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku automatyka programisty PLC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowych, miejsce pracy powiat gorlicki oraz jakisiemski i krośnieński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Operator maszyny spawacz, miejsce pracy Gorlice. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku kierowcy kategorii D, miejsce pracy teren powiatu nowosądyckiego. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku operatora koparki, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Operator koparku ładowarki, miejsce pracy Gorlice. Operator użurawia jezdniowego, samojezdnego, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. I sprzątaczka, miejsce pracy Siednica. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
4: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
3: Reklama.
5: Trendy Radio 95 i 2 FM.
6: UK czołce w Trendy Radio. Przenosimy się do 11 maja 1990 roku, a na szczycie wtedy Adamski i jego Killer. Mimo że Adamski to tak swojsko nam brzmi, to pan Adamski nie jest Polakiem, bo to nie jest jego nazwisko, a pseudonim od imienia. Adam Paul Tinley, tak się naprawdę nazywa, jest Brytyjczykiem, muzykiem house'owym, 36 lat temu wypuścił taki ogromny hit.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach. Jutro w Sejmie poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, no teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
2: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
3: Jakich wyników się spodziewacie?
2: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%.
4: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
5: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
1: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. 2 wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KO.
6: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
1: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
7: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają

0: Podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
1: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder to m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
2: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, Za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, Za miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, Za miłość, co zwycięża.
1: Początek Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca.
3: Dziś może jeszcze zagrzmieć na Podkarpaciu i w Małopolsce. W nocy z poniedziałku na wtorek średnio 11-12 stopni. Jutro w trakcie dnia ma być szaro, deszczowo i do 13. Tyle pokażą termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, ale odczuwalna temperatura ma być jeszcze niższa.
4: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
4: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Jesteśmy po 16:00 w tej godzinie, tak jak zapowiadałem, zaczniemy się przyglądać Nocy Muzeów. Ta w tym tygodniu na przykład w Tarnowie potrwa aż 3 dni i w sobotę chociażby to rozpocznie się o 9:00 rano. Niby Noc Muzeów, a o 9:00 rano co będzie się działo, więcej szczegółów w tej godzinie. Teraz natomiast Moty i Talk in the Morning.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Asystent do spraw księgowości Sanok. Główna księgowy, główny księgowy Sanok. Kierownik piekarni Komańcza. Manikiurzysta Nopotanie. Montażysta, malarz budowlany, lakiernik, pracownik produkcji Sanok. Monter ociepleń budynków Sanok. Obsługa klienta Sanok. Psychoterapeutka Sanok. Robotnik budowlany Srobu Kurt. Sprzedawca Sanok. Sprzedawca Desko. Ślusza spawacz Desko. Technik farmaceutyczny Sanok. Wytłaczarkowy Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
4: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
3: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Płyta tygodnia.
2: Teraz będzie tak miłośnie. W płycie tygodnia Trendy Radio Cleo i utwór o miłości właśnie. A jakże, przy poniedziałku tak się zrobi przyjemnie. Kocham na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj w miejscowości Rozpucie na pograniczu powiatu sanockiego i bieszczackiego podczas prac przy wycince drzewa. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniósł 43-letni mężczyzna. Jako pierwsza na miejsce dotarła załoga śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego z Sanoka. Niestety obrażenia poszkodowanego były na tyle poważne, że lekarz musiał odstąpić od czynności ratunkowych. W akcji brały udział także 3 zastępy Straży Pożarnej oraz policja. Obecnie pod nadzorem prokuratora trwa wyjaśnianie okoliczności tej tragedii.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W piątek podczas akcji trzeźwego poranku brzozowscy funkcjonariusze skontrolowali 780 kierujących. Przed godziną 7 w miejscowości Nozdrzec policjanci brzozowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Renault. Mieszkaniec powiatu przemyskiego usiadł za kierownicę, mimo że wcześniej pił alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało u mężczyzny ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie. 41-latek poniesie odpowiedzialność za popełnione przestępstwo. Podczas wykonywanych czynności okazało się także, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka grzywna. Zakończył się remont drogi powiatowej Krosno-Głębokie Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki. Inwestycja, na którą od dawna czekali mieszkańcy i użytkownicy tej trasy, została oficjalnie odebrana w piątek. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego na zimno, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, a także utwardzenie poboczy i oczyszczenie rowów. Koszt zadania wyniósł ponad 400 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany z budżetu powiatu krośnieńskiego. Warsztaty Bitwa Komiksowa w Gorlicach, organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów 2026, to wyjątkowa propozycja dla wszystkich miłośników rysunku, komiksu i kreatywnej zabawy. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu komiksowych historii, rozwijać wyobraźnię oraz wspólnie rywalizować w twórczych zadaniach artystycznych. Zajęcia mają formę integracyjnej i pełnej humoru zabawy, podczas której liczy się pomysłowość, współpraca i dobra atmosfera. Warsztaty odbędą się 16 maja w Muzeum Regionalnym PTTK imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach i są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Wystawę Zofia Stryjeńska Między wiarą a obrzędem w Muzeum Ziemi Tarnowskiej odwiedziło już ponad 4,5 tysiąca osób. Dla tych, którzy chcą jeszcze pełniej odkryć świat artystki, nazywanej księżniczką polskiej sztuki, przygotowano bezpłatne oprowadzania kuratorskie, mówi Kamila Jasiak, kurator wystawy.
3: Powiemy troszkę więcej o samej kolekcji, o tym, w jaki sposób ten zbiór księdza Alojzego Franciszka Nosala znalazł się w Tarnowie i w naszym muzeum jako depozyt. Powiemy więcej o obrzędach namalowanych przez Zofię Stryjeńską, o strojach ludowych, które pięknie malowała i o tańcach ludowych, które znakomicie potrafiła zatrzymać na obrazie. Oprowadzanie będzie ciekawe zarówno dla osób zainteresowanych folklorem, sztuką ludową, etnografią, ale przede wszystkim również dla osób zakochanych w malarstwie Zofii Stryjeńskiej, których jest bardzo dużo. Naszą wystawę odwiedziło już ponad 4 tysiące osób do tej pory. Są to nie tylko mieszkańcy Małopolski, ale ludzie z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Bardzo nas to cieszy.
1: Wystawa jest czynna do 16 maja bieżącego roku. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.
0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe z regionu. Łukasz Michtal, zapraszam. Kibice Wisły Kraków nie muszą już odliczać kolejnych tygodni czy miesięcy, żeby znów cieszyć się ekstraklasą. W piątkowym spotkaniu 32. kolejki BetClick pierwszej ligi piłkarze spod znaku Białej Gwiazdy mieli szansę zapewnić sobie bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. I zgodnie z przewidywaniami zrobili to, pokonując Chrobrego 2-0 i tym samym wracając na poziom ekstraklasy po 4 latach nieobecności. Po 5 porażkach z rzędu piłkarze Stali Rzeszów wrócili na zwycięską ścieżkę. W 32. kolejce pierwszej ligi pokonali na wyjeździe Pogoń Siedlce. Sandecja Nowy Sącz zremisowały 0-0 w wyjazdowym starciu z Wartą Poznań. W 31. kolejce piłkarskiej drugiej ligi po meczu z wiceliderem rozgrywek biało-czarni zajmują 6. miejsce w tabeli. Czarni Jasłow w meczu 27. kolejki 4. ligi podkarpackiej doznali klęski z liderem JKS Jarosław. To najwyższa porażka jasielskiej drużyny w tym sezonie. Choć po 45 minutach spotkanie nic nie zapowiadało takiego wyniku, to w drugiej części spotkania gospodarze byli bezlitosni dla przyjezdnych. Po regulaminowym czasie gry JKS Jarosław Czarni Jasło 7-0. Czas również na raport z dębickiej okręgówki. W Mielcu zajmujące dotąd 3. miejsce w tabeli rezerwy Stali podejmowały lidera z Radomyśla Wielkiego i chociaż do przerwy przegrywały, to w drugiej połowie uratowały punkt. Tym samym wciąż pozostają podobnie jak sędziszowska Lechia niepokonaną wiosną drużyną. Coraz bardziej klaruje się sytuacja w dole tabeli. Swoją sytuację przegranymi meczami skomplikowały sobie Piast i Dromader, które obecnie są najbliższe dołączenia do już zdegradowanego Żyrakowa, a ich strata do 13. miejsca wynosi już 4 punkty. W Pustkowie Kamieniarz przerwał świetną serię miejscowej drużyny, która była niepokonana przez 5 kolejnych spotkań, a zdobyte w nich 13 oczek pozwoliło na dość bezpieczną odległość i odskocznie od strefy spadkowej. Z kolei w krośnieńskiej okręgówce piłkarze Górnika Strachocina umocnili się na pozycji lidera tabeli, powiększając przewagę nad drugą drużyną do 11 punktów. Górnik pokonał na wyjeździe Naftesplast Jedlicze 2-0, wykorzystując punktowe straty Zarszyna i Bieszczadów Ustrzyki Dolne. Do ciekawego pojedynku doszło w Chorkówce, gdzie Przełęcz Dukla podejmowała dotychczasowego wicelidera LKS Zarszyn. Gospodarze prowadzili już 3-0, lecz nie utrzymali przewagi do końca spotkania. Znakomita postawa Zarszynian w końcówce pozwoliła im wyrównać i tym samym uratować punkt. Znakomity wynik zanotował Przełom Besko, gromiąc na wyjeździe Karpaty Klimkówka, dzięki czemu awansował na drugie premiowane barażem miejsce w ligowej stawce. Patryk Łaba sięgnął po największy sukces w swojej krajowej karierze. Pochodzący z Jasła siatkarz zdobył Mistrzostwo Polski wraz z Aluronem CMC Wartą Zawiercie po emocjonującym finale Plus Ligi sezonu 2025-2026. Rywalizacja o złoty medal pomiędzy Bogdanką Luk Lublin a drużyną z Zawiercia trwała do samego końca. O triumfie zdecydował dopiero 5. mecz finałowej serii. Zwycięsko wyszedł z niej Aluron CMC Warta Zawiercie, a złoty medal zawisł również na szyi Patryka Łaby.
2: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Jaśle.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Kilka minut do 17:00. Wszystko, co najgorsze w tygodniu, no mam nadzieję, już za nami. Czyli ten poniedziałkowy poranek, później wczesne popołudnie. Teraz już powinno być tylko z górki, zwłaszcza jeżeli macie odpalone Trendy Radio. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Za chwilę, punktualnie o 17:00, ekspres informacyjny i świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków. Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
2: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
3: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
2: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
1: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
4: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
1: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie Techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.

0: Halo, halo, zapraszamy na prognozę pogody. Musimy przygotować się na pewno na opady deszczu, lokalnie burze i chłodniejsze temperatury. W nocy już 9 stopni, a było tak dobrze, Marcinie, nie?
1: Było tak dobrze,
0: było
1: ale...
0: Było już tak przyjemnie i cieplutko.
1: Ale z drugiej strony brakuje wody, niech popada.
0: Tak, tak,
1: nawet
0: jeżeli chodzi o deszcz,
1: burz.
0: Marcin, no pewnie, ale no mogłoby być cieplej.
1: Mogłoby być cieplej, niestety jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość. Trochę tych dni czeka
0: tak
1: nas
0: jest.
1: W takim wymiarze, później będzie już pewnie trochę inny.
0: 12 stopni jutro.
1: Tak.
0: 13 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy, ale już skończymy narzekać w czwartek, ponieważ 19 stopni i powracają ciepłe temperatury, chociaż w nocy, no jeszcze musimy mierzyć się z tymi chłodniejszymi.
2: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kulturze.

0: 1181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
4: po 17. Po 17.
6: Hej, hi, hello.
2: Hello.
6: No, wyręczyłem cię, ty tak
2: o,
6: zawsze
2: mówisz, dziękuję.
6: Nie?
2: Tak, Marcinie, ale cieszę się, że to robisz.
6: Coś wyjątkowego z lat 80. Może zagramy teraz, nie?
2: O, Vera Monroe.
6: No, Dangerous Eyes. Czyli to jakie to oczy w zasadzie?
2: No, wydaje mi się, takie, że jak kobieta jest zła na mężczyznę, to patrzy się tak.
6: Tak?
2: Żmijowato. To jest chyba to, Marcinie.
6: A jak ty się opatrzysz? Pokaż.
2: Marszczę tu brew.
6: Od razu chcę uciekać.
2: No
6: od razu
2: tak.
6: Chcę uciekać.
2: Dokładnie.
6: 5
2: tak
6: minut
2: jest.
6: Po godzinie 17. Interaktywna audycja z cyklu Granie na żądanie. Słuchajcie, w tym momencie się pojawia. Możecie wysyłać SMS-y, numer podany, więc wszystko jasne. A przed wami ten wyjątkowy głos, oczywiście.
2: O, bardzo.
6: Wery, nie?
2: Tak, piękne.

Bardzo dobry wybór, moi drodzy, hitów tak na poniedziałek. Znakomity przebój, który pojawia się teraz na naszej antenie. Dangerous Eyes to są wyjątkowe hity, które pojawiają się z lat 80., 90., współczesnych. To w całej okazałości program Grani na żądanie. A teraz dla Moniki z Jasła gorąca i serdeczna dedykacja. Gorące i miłe słowa przekazuje mój imiennik Marcin, dokładnie tak, który napisał tego SMS-a z Brzyskę. No i oczywiście prosi o zagranie piosenki, która pojawi się teraz w zestawieniu tych hitów naszej audycji Prywatka z Trendy. No cóż, w taką ciszę tak zagramy teraz, a wykonanie to Baciary.

0: Mega Bass.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.
2: Reklama. Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł. Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. 7. Największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
3: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Reklama.
4: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło pozyskało 120 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu Bezpieczne Przejścia, Bezpieczne Jasło, kompleksowa poprawa bezpieczeństwa pieszych w przestrzeni publicznej. W ramach zaplanowanych działań na wybranych ulicach miasta powstaną 3 nowoczesne przejścia aktywne oraz 1 wyniesione, co ma bezpośrednio wpłynąć na uspokojenie ruchu pojazdów. Zakres projektu obejmuje budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Piotra Skargi w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 1 w Jaśle, wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na ulicy Sikorskiego przy obiektach sportowych Mosir, ulicy Rafineryjnej przy obiektach handlowych i ulicy Czackiego przy szkole podstawowej nr 2. Projekt obejmuje również realizację programu edukacyjno-profilaktycznego, który jest adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz seniorów. Zarówno prace budowlane, jak też edukacyjne zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2026 roku. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie rusza z nową ofertą dla kobiet w ciąży. W ofercie znalazły się badania prenatalne. Najbliższe zaplanowano 20 maja. Badania prenatalne to nie tylko diagnostyka, to wiedza i świadoma opieka, które pozwalają na bezpieczną ocenę rozwoju płodu, umożliwiają wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz w razie potrzeby wczesne rozpoczęcie leczenia. Można przeczytać na stronie starego szpitala. Badania są bezpłatne. Pacjentki pokrywają jedynie koszt badań analitycznych. Najbliższe przewidziano w środę 20 maja, kolejne 10 i 20 czerwca. Wszystkie będą przeprowadzane w godzinach od 10 do 14. Od 14 do 16 maja Tarnów ponownie zamieni się w wielką mapę kulturalnych odkryć. Tegoroczna Międzynarodowa Noc Muzeów obejmie aż 27 miejsc, 29 wystaw i 49 wydarzeń. Co ważne, wszystkie są dostępne bezpłatnie. Na uczestników czekają zarówno dobrze znane przestrzenie, jak i nowe punkty na mapie Tarnowskiej Nocy Muzeów. W programie znalazły się m.in. wystawy poświęcone fotografii, malarstwu, designowi, spotkania z artystami, a także propozycje dla rodzin z dziećmi i miłośników historii. Ciekawskich powinny zadowolić wycieczki po stylizowanych na lata 30. wnętrzach willi Kwiatkowskiego, koneserów wina, degustacje, a żądnych nowych doświadczeń wizualnych, tworzenie portretów na żywo czy dedykacje grawerowane na szkle przez Martę Wojciechowską. Będzie też otwarta krypta biskupów tarnowskich. Szczegółowy harmonogram wydarzeń znajduje się na stronie tarnowskiego magistratu. Uczniowie klas ósmych zmierzyli się dzisiaj z egzaminem z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9 i trwał standardowo 150 minut. Uczniowie musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym czytanie ze zrozumieniem, gramatykę oraz znajomość lektur obowiązkowych, a także napisać dłuższą wypowiedź, rozprawkę lub opowiadanie. Jak poradzili sobie uczniowie, wypytała nasza reporterka.
2: No proste. Moim zdaniem proste było. Będzie więcej niż 80 na pewno.
3: Dobrze poszło wszystko.
4: No ja dałem kamień na szaniec. Można było dać opowiadanie albo przemówienie i ja dałem przemówienie i w sumie to tyle.
5: Tak przewidywałam, że będzie właśnie jakiś tekst poza właśnie lekturami obowiązkowymi, więc no cieszę się. Ale jakieś tam drobne błędy, ale tak to dobrze mi poszło.
6: No też okej, w sensie niektóre były takie podchwytliwe, ale ogólnie nie jest źle chyba.
7: Myślę, że dobrze. Trochę w rozprawce tam mi nie siadły mi tematy, ale ogólnie było dobrze, myślę.
6: Opowiadanie to było o tym, żeby przeżyć przygodę i że jakiś przedmiot znaleźliśmy i że to doprowadziło do dobrego zakończenia.
8: Nie wiem, myślę, że tak chyba dobrze w miarę.
9: No to powiem, no nie było aż tak źle, w sensie spodziewałam się, że będzie gorzej, ale kiedy przeczytałam, że to będzie na temat jakiegoś wynalazku, to już wiedziałam, że to jest mój temat i że dam radę. Najtrudniejsze, szczerze mówiąc, myślę, że to było właśnie opowiadanie, bo temat to był, że znaleźliśmy jakiś przedmiot magiczny i że to właśnie doprowadziło nas do dobrego zakończenia. No nie wiedziałam mniej więcej, jaka to by mogła być lektura albo do czego się odwołać, ale myślę, że było okej.
1: Wyniki swoich zmagań uczniowie poznają 3 lipca. 17 maja o godzinie 16 w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym pod Promie w Rzeszowie odbędzie się 7. największa góralska majówka z Małą Armią Janosika. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na organizację rekolekcji ewangelizacyjnych Poleminowe 3.0, nowoczesnej formy rekolekcji szkolnych dla uczniów szkół średnich z diecezji rzeszowskiej, mówi ksiądz Mateusz Łachmanek, duszpasterz młodzieży diecezji rzeszowskiej.
10: To jest koncert nazwany 7. największą góralską majówką z Małą Armią Janosika, dlatego że Mała Armia Janosika właśnie organizuje tego typu koncerty. No a w tym roku udało się zaprosić ich do Rzeszowa. I ten koncert ma wyjątkowy charakter z dwóch względów. Po pierwsze, jest to koncert z okazji 106. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, naszego papieża, naszego rodaka. I chcemy w ten sposób uczcić pamięć o nim. A po drugie, jest to koncert charytatywny. Uczestnictwo w tym koncercie równa się wsparciu różnych inicjatyw diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży, a tak naprawdę szczególnie chodzi o rekolekcje poleminowe. To są rekolekcje dla uczniów szkół średnich z Rzeszowa i z okolic.
1: Wydarzenie muzyczne i duchowe organizowane jest przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.
11: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
12: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
13: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
13: 795 216 523.
12: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
11: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
14: Wracamy do grania oczywiście na żądanie, a teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Marty. Marty z Domaradza. Miłe słowa przekazuje Andrzej prosto z Krosna. Też prosi o zagranie przeboju od Randy Brash. Oj, dawno tego nie było. I Love to Love. Na antenie Trend Radia właśnie ten numer w wersji Extended. Nieco dłuższej. Wysyłajcie SMS-y i pozdrowienia. Przed chwilą też zagraliśmy propozycję od Marcina Rogali. Fajnie to zagrało, moi drodzy. Który was mocno pozdrawia i tak na nowy tydzień zawsze coś wyjątkowego dla was zagra. Barty, In My Dreams. To właśnie ten hit dzisiaj od Marcina się pojawił. Mamy też serdeczną dedykację. Pozdrawiamy Ewę. Życzę jej wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj jest nasza rocznica. Wow! No to wszystkiego najlepszego życzymy i oczywiście polecamy się.

0: brzmienia wyjątkowe.
1: Oj, słyszę, to Andy. Słyszę.
2: Randy.
1: Skandy Randy. Randy Bash. I love to love. Oj,
0: oczywiście,
1: to
0: że tak,
1: utwór.
0: Gramy te hity specjalnie dla was, moi drodzy, bo to są hity po prostu wyjątkowe. Aniu, jak wyjątkowa jest twoja bluza, którą kupiłaś w ubiegłym tygodniu?
1: A, mój
0: w sklepie.
1: Drogi, jest
0: powiedziesz,
1: tak wyjątkowa. Możesz powiedzieć.
0: Nie powiem, bo nie będę robił kryptoreklamy.
1: Jest tak wyjątkowa, że jej nie zdejmuję.
0: Dlaczego nie zdejmuję? Tak, od tygodnia.
1: Bo...
0: Czuję to.
1: Czujesz?
0: No.
1: Kurde, to chyba muszę już rzucić do pralki. Przegięłam, nie? Żartujemy. Żeby nie było, że nie piorę. Aż tak źle nie jest, moi drodzy.
0: No właśnie, moi drodzy, co mamy? Mamy podsumowanie trendlisty, na którą gorąco i serdecznie
1: bardzo zapraszam.
0: Ale oczywiście chciałam ci się zapytać, jak tam dzisiaj egzamin?
1: A, napisałam na szóstkę.
0: Na szóstkę?
1: Na szóstkę.
0: Proszę bardzo.
1: 100%.
0: Nie, pamiętasz swój egzamin ósmoklasisty?
1: Właśnie, rozmawiałam dzisiaj, Marcin, z koleżanką i totalnie ani ja, ani ona nie pamiętamy. W ogóle zero. To
0: zero?
1: Był egzamin szóstoklasisty jeszcze.
0: A, szóstoklasisty.
1: Tak, bo ja jeszcze chodziłam do gimnazjum.
3: Słuchasz Trend Radio.
0: A, no to ja chodziłem do
1: No tak, to ty jesteś ósmoklasistą, ja byłam szóstoklasistką. Ja pisałam egzamin szóstoklasisty.
0: Tak, tak, to były te zmiany takie
1: wyjątkowe,
0: dokładnie. Które no, w zasadzie jedni mówili, że dobrze, bardzo dobrze, wspaniale.
1: Niektórzy, że źle, niektórzy,
0: że
1: super.
0: Niemożliwe, żeby tak było. Źle, lepiej jak ósma klasa jest, a później od razu
1: no
0: liceum.
1: No tak, tak, no właśnie.
0: No, ale ty jesteś tym pokoleniem, słuchaj, które... No, niestety było na zdalnym nauczaniu większość.
1: No, coś ty, dopiero nie? Na studia.
0: A, okej, okay, tak, tak, tak.
1: Co ty, Marcin?
0: Sorry, kierowałem się po prostu...
1: Ale wiesz, rzeczywiście te dzieciaki teraz miały...
0: Twoim face wyglądem.
1: A, Marcin, wezmę to jako komplement, przyjmuję okay. To jako komplement. Zapraszamy oczywiście do programu. Podsumowanie trendy listy wczorajszej, tak.
0: Jesteś rozbita.
1: Jestem rozbita.
0: Czekaj, cię poskładam. Poczekaj, cię poskładam. No, jesteś już co?
1: No, masz ten klej, o.
0: No, jesteś co?
1: Jeszcze tu paluszek.
0: Czekaj jeszcze ten.
1: O.
0: No, czekaj jeszcze.
1: O, dobra, dobra.
0: Jeszcze ucho, o, jest.
1: O, dobra,
0: jesteś
1: jest,
0: kompletna,
1: jest.
0: Proszę.
1: Marcin, na odwrót to ucho, na odwrót.
0: No, dobra, czekaj.
1: O,
0: no, a
1: dobra.
0: Teraz dobra?
1: O, jest dobrze, sam raz.
0: Wkleiłem.
1: Wylot Monster.
0: A ja powiem szczerze, że miałem z pracy techniki piątkę.
1: No, u mnie było trochę gorzej z techniką, ale tata
0: ale
1: zawsze
0: okay.
1: Za mnie robił takie prace.
0: Ale z pracą okej.
1: Okay. Tak.
0: Czy z techniką gorzej, z pracą okej.
1: Okay. Nie, dobra. Marcin, ja po prostu, denerwowały mnie te dźwięki, te bibuły, to wszystko było dla mnie, to było po prostu dla mnie za dużo.
0: Przejdziesz do podsumowania tej listy dziś?
1: Przejdę, Monster i Alan Walker w wylocie, a jeżeli
0: o,
1: chodzi
0: szkoda.
1: O propozycję, no szkoda, ale od Alana mamy co chwilę jakieś nowości, także tym się kierujemy, Marcinie.
0: Tym się kierujemy i oczywiście takimi hitami, które są po prostu chwytliwe. Dwie propozycje oczywiście
1: tak
0: pojawiają
1: jest.
0: Się.
1: Kto,
0: dzisiaj też się pojawią.
1: Jak nie my od Lambery, która obecnie jest taką topową artystką muzyczną w Polsce,
0: ale nie wiem,
1: na
0: czy
1: równi
0: wiesz,
1: z Zalią,
0: ona pisała tyle tekstów dla
1: no pewnie,
0: wokalistów, wokalistek. Naprawdę, oczywiście.
1: Tak samo jak Carla Fernandez.
0: Ale no, Lambery jest też producentką, prawda?
1: Prawda, tak jest. No i możemy tak naprawdę usłyszeć nowości od Lambery. Jestem ciekawa, którą z propozycji wybierzecie, ponieważ pierwsza to też Fisher i Favor, chociaż tu już bardziej takie mega imprezowe brzmienia, a Lambery no trochę spokojniej. Także to chyba zależy od nastrojów waszych, na co będziecie głosować, nie?
0: Zgadza się, a teraz przechodzimy do pierwszej piątki w zestawieniu.
1: Oliver Heldens i Run, tak.
0: Nie uciekajcie nigdzie.
1: Nie uciekajcie, zostańcie z nami. Na czwartym Beberexa i New Religion, tak, dzisiaj ze trójeczki, na trzecim Jazzy on a Wave. Oj, no niestety lokaty w dół. Kashmir Ultra Love dzisiaj także w sporym awansie, a jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, to waszym
0: jest.
1: Numerem jeden
0: Global DJs
1: i No
0: DJ
1: Good.
0: Low Hi-Fi też.
1: Tak jest.
0: No Good.
1: No Good, tak. Chyba się cieszysz, Marcinie,
0: no
1: nie?
0: No bardzo, bardzo.
1: Głosów było mnóstwo, naprawdę. Uuu, ale zagramy.
0: Czujesz ten głos?
1: Czuję, no. No. Fajnie,
0: to jest
1: fajnie.
0: Intro.
1: Jest. Ja lubię takie intro, jak jest takie lekko tajemnicze, to mi się tak podoba.
0: Przenieś się tam dokładnie.
1: No, chciałabym. I to jeszcze w poniedziałek? Ale
0: słyszysz
1: by było.
0: Słyszysz lekcję?
1: Słyszę. Pięknie.
0: Tak zagramy teraz.
1: Lecimy.

Part-Time Lover na antenie Trend Radia W. Serdeczna i gorąca dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną Izę. Pozdrowienia przesyła Robercik. Napisał tego SMS-a ze Strzyżowa i oczywiście gorąco i serdecznie pozdrawia. A pozdrowienia płyną do Frysztaka. Pozdrawiamy gorąco. Ciepła i miła dedykacja dla Lenki. Pozdrowienia przesyła Andrzej. Pozdrawiam gorąco. My również. Pozdrowienia dla Bartka, tak, za zamontowanie kamery od Moniki i Andrzeja. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Również pozdrawiam cieplutko Trendy Radio. Dziękujemy również, mocno Was ściskamy. Dużo słońca i dobrej muzyki dla wszystkich słuchaczy i ekipy Trendy. DJ Volume, go right for. Dawno tego nie było, to mój muzyczny, no właśnie, przebój do zagrania. DJ Adam, gorąco i serdecznie pozdrawiam. Gorące pozdrowienia dla kochanego męża Damiana od żonki Beaty. Proszę o piosenkę Baciar. Grupa oczywiście zaśpiewała jakiś czas temu już taki znany hit, chociażby z naszej anteny. 7 czerwonych róż. Od gorących i serdecznych pozdrowień dla mojej kochanej Wiolki. Pozdrowienia przesyła Robercik. Weekend, halo, halo, tu Londyn. Zagracie ten numer? Poważnie? Na poważnie zagramy go teraz.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł. Za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6 zł i 93 grosze za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
2: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
1: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
3: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
4: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
5: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
1: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Jednym z pomysłów jest konieczność posiadania w kadrze meczowej 8, a w przyszłości 10 polskich piłkarzy. To nie oznacza automatycznie wystawianie w pierwszym składzie, ale łatwo się domyślić, że przy takiej liczbie Polaków i potencjalnych kontuzjach graczy zagranicznych, trenerzy będą musieli sięgać po krajowych zawodników. Tu wszystko jest w fazie projektu, a w fazie końcowej jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu pozostały dwie pełne kolejki plus trzy mecze. Ten pierwszy już dziś o 19:00 to dokończenie kolejki 32 Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkty przewagi nad strefą spadkową, mówi trener Bartosz Grzelak.
7: W takiej sytuacji to myślę, że dla każdego zespołu jest trochę taki wpływ na mental i tak dalej. Musimy oczywiście nad tym pracować, żeby nie być za bardzo napięci, jak wchodzimy do tych meczów. To, co mi się podoba w zespole, że jest ambicja.
6: Dwa zaległe mecze zostaną rozegrane pojutrze. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w teorii może być jeszcze mistrzem. Tak samo jak Kraków i Jagiellonia Białystok, które zagrają ze sobą w Częstochowie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w czterech najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł z Juventus Turyn, Manchesterem City i Bayernem Monachium. Cancelo jest w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia saudyjskiego Al-Hilal, ale Barca bardzo chce go u siebie zatrzymać. Pauzując od października ubiegłego roku z powodu kontuzji ścięgna Achillesa, Duńczyk Holger Rune nie zagra w tegorocznej edycji wielkoszemowego French Open. Celem 23-letniego tenisisty, który był nawet czwarty w rankingu ATP, jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem. Tymczasem

0: Kropki. Wiatr 9 w porywach do 20, a ciśnienie na poziomie 1000 hektopaskali. Jutro natomiast też możliwe przelotne opady deszczu w zasadzie w całym regionie. 12 kresek, nie za ciepło. Zobaczymy jutro w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie i Nowym Sączy. Jutro nieco mocniej zawieje, 25 w porywach do 50 i z dnia na dzień będzie cieplej. Jeszcze w środę 13, ale w czwartek już maksymalnie zbliżymy się do magicznej 20.
1: Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horks, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
1: Reklama.

Pozdrowienia i dedykacje na 101.9952 FM. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny z Iwonicza. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe przekazuję. No właśnie, Andrzej oczywiście dedykuje dla... Dla kamera Jagera. Nie wiem. Where did you go? Did you go? Chyba o to nagranie chodziło. Trochę namieszanie w tym SMS-ie. Namieszane, ale myślę, że jednak wybrałem kawałek odpowiedni. Mam taką nadzieję.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

Żule Taxi na antenie Trendy Radia. Oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje wysyłane pod numer 7148. A teraz dla Marty, tak, z Baligrodu, gorąca i serdeczna dedykacja od Leszka i oczywiście prośba o zagranie Granicy. Gorąca i serdeczna dawka pozdrowień też dla Waldka z Osobnicy. Gorące i miłe słowa przekazuje Weronika. Bardzo pozdrawiam również Trendy Radio. Dziękujemy serdecznie, również odwzajemniamy te miłe słowa.

Słuchajcie, mogę prosić o nagranie? No pewnie, że tak. Program Grani na żądanie w poniedziałek. Jak najbardziej tutaj spełniamy życzenia i niespodzianki i pozdrawiamy oczywiście wszystkich, którzy wysyłają do nas SMS-y. O, jak miło. Takie pozdrowienia dla Grażynki od Damiana. Gorące i serdeczne pozdrowienia. To nagranie już pojawiło się dzisiaj. Mamy też, kochanie, czekam z obiadem dziś pierożki ruskie. Uuu, pięknie. Pozdrawiam cieplutko, Trendy Radio, Monika z Szymbarku. Monia, wszystkiego najlepszego. Oj, narobiłaś nam teraz takiego smaka, że nie wiem, czy się dalej opanujemy i poprowadzimy do końca ten program. Za chwilę informacje regionalne. Również nasz newsroom, tak? Bardzo głodny.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W czwartek doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Skrzyszów w powiecie tarnowskim. Kierujący samochodem osobowym utracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto zjechało z jezdni, dachowało i zatrzymało się w potoku. Pojazdem podróżowały 4 osoby. Jeszcze przed przybyciem służb wszyscy uczestnicy zdarzenia samodzielnie opuścili auto o własnych siłach. Policjanci wstępnie ustalili, że 20-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Przeprowadzone badanie nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierującego. Pomimo groźnie wyglądającego zdarzenia, żadna z osób podróżujących samochodem nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji. Zakończył się remont drogi powiatowej Krosno-Głębokie Czarnorzeki - Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki. Inwestycja, na którą od dawna czekali mieszkańcy i użytkownicy tej trasy, została oficjalnie odebrana w piątek. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego na zimno, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, a także utwardzenie poboczy i oczyszczenie rowów. Koszt zadania wyniósł ponad 400 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany z budżetu powiatu krośnieńskiego. Za nami kolejny maraton maturalny. Gdy opadają największe emocje, a arkusze trafiają do sprawdzania, starsi koledzy, obecni studenci, często wracają pamięcią do własnych egzaminów dojrzałości. O swoich wspomnieniach maturalnych mówią studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
3: Przygotowywałem się tak może parę dni przed maturą, może z angielskiego nic się nie przygotowywałem, ale najbardziej też się z tej matematyki bałem.
4: Ja też się matematyki najbardziej bałam.
3: Próbowałem tylko znaleźć jak najszybciej się nauczyć na tą matematykę, filmiki jak zdać dzień.
4: Najbardziej tak byłam przestraszona tym rozszerzeniem z polskiego, bo nie czułam się w ogóle przygotowana na to. No nie spóźnić się i nie zapomnieć tych kilkupisów. Najgorsze.
3: Musimy się nie stresować.
4: Tak, najgorszy jest ten stres i wcale nie jest taka trudna.
5: Były to takie czasy, że praktycznie siedziało się w domu i uczyło zdalnie i to było bardzo uciążliwe, jeżeli chodzi z perspektywy czasu. Podchodząc pierwszy raz do matury z języka polskiego, było bardzo ciężko, nie jestem humanistyczną głową, więc pamiętam to bardzo ciężko, że było mi.
2: Większość studentów zgodnie twierdzi, że choć matura wydawała się najtrudniejszą rzeczą na świecie, z perspektywy czasu wspominają ją z uśmiechem.
0: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
2: Wystawę Zofia Stryjeńska Między wiarą a obrzędem w Muzeum Ziemi Tarnowskiej odwiedziło już ponad 4,5 tysiąca osób. Dla tych, którzy chcą jeszcze pełniej odkryć świat artystki, nazywanej księżniczką polskiej sztuki, przygotowano bezpłatne oprowadzania kuratorskie, mówi Kamila Jasiak, kurator wystawy.
6: Powiemy troszkę więcej o samej kolekcji, o tym, w jaki sposób ten zbiór księdza Alojzego Franciszka Nosala znalazł się w Tarnowie i w naszym muzeum jako depozyt. Powiemy więcej o obrzędach namalowanych przez Zofię Stryjeńską, o strojach ludowych, które pięknie malowała i o tańcach ludowych, które znakomicie potrafiła zatrzymać na obrazie. Oprowadzanie będzie ciekawe zarówno dla osób zainteresowanych folklorem, sztuką ludową, etnografią, ale przede wszystkim również dla osób zakochanych w malarstwie Zofii Stryjeńskiej, których jest bardzo dużo. Naszą wystawę odwiedziło już ponad 4 tysiące osób do tej pory. Są to nie tylko mieszkańcy Małopolski, ale ludzie z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Bardzo nas to cieszy.
2: Wystawa jest czynna do 16 maja bieżącego roku. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.
1: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
2: po 17. Po 17.
4: Wracamy do pozdrowień. Słuchają Państwo trendy radia i oczywiście granie na żądania. Teraz Mariusz Kalaga, jedna z gwiazd, no właśnie, dla wspaniałej Jadzi. A miłe słowa przekazują wnuki prosto z Jasła.
5: Pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących.

A teraz, moi drodzy, na antenie Trend Radia piękny numer Self Control, doskonale znany z naszej anteny. I za sprawą Sławka gorąca i serdeczna dedykacja pojawia się teraz. Pozdrawiam moją kochaną Izę i życzę jej wszystkiego najlepszego. No to już jest 25 lat, odkąd jesteśmy razem. I od właśnie większego czasu słuchamy Trendy. Dziękujemy i pozdrawiamy gorąco. Dla was ten numer specjalnie.

na połoninach mgła. Serdeczna i gorąca dedykacja teraz dla Iwony, proszę bardzo. Z podziękowaniem za wszystko, co dla mnie robisz, droga mamo. I za pomoc do przygotowaniu do matury. Tak, moi drodzy, matury trwają. Mamy się denerwują, ojcowie tak samo. Ale jak to wygląda dzisiaj? No dzisiaj, z tego co wiem, to matematyka rozszerzona. Jutro angielski w wielu szkołach ustny, a później jeszcze chyba fizyka i chemia.

Modern Talking, Ralph Louis na antenie Trend Radia, u nas same gorące hity, za chwilę informacje o 19:00, ale wcześniej Clubbing Man, specjalnie od Agnieszki, która pozdrawiając bardzo gorąco wszystkich na dobry początek tygodnia, chciała zadedykować wyjątkową piosenkę, przede wszystkim dla Sylwii, Ireny i Moniki.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości. Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
1: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
3: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie, około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
1: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
4: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
1: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny. Mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
5: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
1: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.

0: Amerykanka Coco Gauff, która pokonała swoją rodaczkę Iwę Jowicz 5-7, 7-5, 6-2. Dalej gra także Sorana Kirstea, która wyeliminowała w trzeciej rundzie Arenę Sabalenkę. Rumunka pewnie ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. W stołecznej drużynie wyróżniał się w końcówce sezonu Bartosz Firszt, przyjmujący swoją grą zapracował nawet na powołanie do reprezentacji Polski.
1: Przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
0: Droga Firszta na zgrupowanie kadry prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotnim półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
1: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
0: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień, m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. Callum Wilson strzelił gola na 1-1, ale sędzia po długiej analizie odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League.
2: Halo, halo, to czas na prognozę pogody na naszej antenie. 9 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro, z tym, że odrobinę, no nawet więcej niż odrobinę, chłodniej. 12 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa spokojniejsza, ale nadal chłodna, 13 stopni, w nocy spadnie do 3.
3: Reklama.
4: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama. A teraz

przebój za przebojem na antenie Trend Radia. Azo Bass. No właśnie, to taki przebój specjalnie dla Sylwii, zamówiony przez Mateusza, męża. No i oczywiście dedykacja muzyczna musiała pojawić się właśnie po godzinie 19. To ważne, bo koleżanka wraca teraz z pracy. A my lubimy, nawet bardzo lubimy robić niespodzianki i w tym przypadku pewnie w 100% tak było, prawda? Mr. Vain, już teraz na antenie Trend Radia. Pamiętacie grupę, no właśnie, która prezentowała wielokrotnie ten hit, czyli Mr. Vain i Calder Beat. A tutaj Goda Silva. Proszę bardzo.

0: ale to brzmi, wracają wspomnienia w jednym przypadku, prawda? No właśnie, tak gramy my, czyli Trendy Radio, a już teraz na antenie Trendy, specjalna, gorąca i ciepła dedykacja dla Oli od Mirka, prosto z Gorlic. Cóż, zagramy wyjątkowego.
1: Zanim stanie świt.
0: No właśnie, to Rompej i jego najnowsza produkcja. Zanim stanie świt.

Dzięki za dziś, moi drodzy. Poniedziałek i granie na żądanie dobiegło już końca. Ale przed wami odliczanie 20-120. A jakie hity dzisiaj będziemy odliczać? O tym zaraz Ania. Mikoś Marcin, do usłyszenia.

0: Trendy z tobą i dla ciebie. Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Hej, hi, hello. Poniedziałkowicz. 2535. Notowanie programu Trendy lista. Standardowo rozpoczniemy od wylotu. Ja wiem, że jest poniedziałek i zazwyczaj nam się mega początkiem tygodnia nie chce nic, ale jakoś trzeba się rozbudzić i wydaje mi się, że muzycznie jest to najlepsza forma. Oscar Metcalfe, Easy Bizu i Say No Prayer. No niestety żegnamy się z tym hiciorem, ale za to mam dwie świetne propozycje. Którąś na pewno wybierzecie. Lecimy.
0: Wyloty.
2: W dół.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Oskar Metke, Easy Bizu i Say No Prayer przed chwilą w wylocie, tak jeszcze w ramach przypominajki. I lecimy do propozycji pierwszej. Wilkinson Ultraviolet z Katie Alex na ficie. Mega mnie to cieszy, że powracamy do takich drum and bassowych brzmień w połączeniu z muzyką elektron, a DJ-a Wilkinsona chyba przedstawiać nie muszę. Najbardziej znany ze swojego hitu Afterglow z 2013 roku. No, ciekawa jestem, jak zagłosujecie. Ale przed nami jeszcze propozycja druga. Play.
0: Propozycje.

0: doskonale to wybrzmiało. To jest hit naprawdę idealny do samochodu. Zimny łokieć i jedziemy dalej. Tymczasem propozycja druga. Wiktor Waligura wraca z najnowszym utworem Cztery pory roku. Wiktor Waligura zebrał ostatnimi czasy naprawdę świetne recenzje i zaowocował nagrodą Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku w 2025. Teraz powrócił do nas po przerwie z pierwszym singlem z nowego albumu, także też warto, żebyście go usłyszeli. Lecimy.
1: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj w miejscowości Rozpucie na pograniczu powiatu sanockiego i bieszczadzkiego podczas prac przy wycince drzewa. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniósł 43-letni mężczyzna. Jako pierwsza na miejsce dotarła załoga śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego z Sanoka. Niestety obrażenia poszkodowanego były na tyle poważne, że lekarz musiał odstąpić od czynności ratunkowych. W akcji brały udział także 3 zastępy Straży Pożarnej oraz policja. Obecnie pod nadzorem prokuratora trwa wyjaśnianie okoliczności tej tragedii.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Za nami rekonstrukcja bitwy pod Mymoniem 1915. Program wydarzenia objął uroczyste złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Mymoniu, inscenizację bitwy z 1915 roku w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych oraz seminarium historyczne pod nazwą Operacja Gorlicka na tle I wojny światowej, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: To wydarzenie już ma drugi raz miejsce w Mymoniu. To prawda, gdyby nie wsparcie środków z Unii Europejskiej, raczej nie pozwolilibyśmy sobie, bo jest to dość kosztowne wydarzenie, no ale cieszymy się, że dzięki temu, że realizujemy razem projekt partnerski z Rymanowem, z Zarszynem i z miejscowością Lackowce na Słowacji, no jesteśmy w stanie w tym roku po raz drugi takie wydarzenie tutaj w Mymoniu zorganizować. No są to piękne rzeczy, widowiskowe, no robiące niesamowite wrażenie, uczestnictwo takiej ilości rekonstruktorów.
1: Narrację inscenizacji walk oraz seminarium historyczne poprowadził profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Andrzej Olejko.
4: Pomiędzy 9, 10 i 11 maja 1915 roku z dużą przewagą po stronie własnej oddziały austro-węgierskiej armii niemieckiej rozpoczęły przełamywanie ostatniej linii zorganizowanej rosyjskiej obrony. Dalej już był tylko San, dalej był Sanok jako klucz do Gór Słonnych, a potem był już tylko Przemyśl. Od tego, co stanie się nad Wisłoką i kto kogo zatrzyma, zależał czas dotarcia do Przemyśla i szeroko pojęty los odciętej w Beskidzie Niskim rosyjskiej polowej 8 armii. W nocy z 10 na 11 maja oddziały 12 rosyjskiej dywizji piechoty, resztek tej dywizji, zaczęły wycofywanie się z rejonu Mymonia i z Beska.
1: Ponadto dla uczestników wydarzenia czekał pokaz musztry i pirotechniki bitewnej, okopy, powietrzny pokaz replik samolotów z I wojny światowej, a także prezentacja ubiorów i broni z epoki. Przygotowano również małą gastronomię z żołnierską grochówką. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w spektaklu Pchła Szachrajka. To adaptacja sceniczna wiersza Jana Brzechwy, na którym wychowały się pokolenia Polek i Polaków. Spektakl w reżyserii Beaty Urban w wykonaniu młodych aktorów Teatrzyku Dziecięcego Maskotka odbędzie się 13 maja, mówi Beata Urban, instruktorka Teatrzyku Dziecięcego Maskotka.
5: To klasyka polskiej literatury, wychowało się na niej kilka pokoleń Polaków. Sięgnęliśmy dlatego, że jest to tam bardzo duża różnorodność postaci, a zespół liczy aż 18 osób, także każdy mógł sobie tam dobrać postać do swojej preferencji. Pchła Szachrajka bawi i wychowuje. Poza tym, no jak w klasycznej bajce, dobro zwycięża zło, ale jest coś jeszcze, jest coś o dawaniu drugiej szansy, o szansie poprawy, stanie się kimś lepszym, wartościowszym. Zapraszamy na premierę.
1: Spektakl zaplanowano na godzinę 17 w Jasielskim Domu Kultury. Animacje, konkursy z nagrodami, słodkie upominki, występy taneczne i spora dawka muzyki. Tak w skrócie zapowiada się Dzień Dziecka w Centrum Sztuki Mościce. Wydarzenie odbędzie się 31 maja w ramach Niedzieli Statusiem. Dla uczestników, zarówno tych mniejszych, jak i nieco starszych, przygotowano szereg atrakcji. Tradycyjnie będą animacje, gry i konkursy z nagrodami. Dla dzieci przygotowane będą dmuchańce, strefa Extreme Kids, będą też słodkie upominki. Na scenie wystąpi grupa młodzieżowa zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy. Młodzi artyści zaprezentują tańce ludowe. Zaplanowano 2 terminy wydarzenia. Pierwsze wyznaczono o godzinie 11, kolejne o godzinie 13. Bilety do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz online.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: Po wylocie i propozycjach przypominam, w jaki sposób możecie głosować. Pierwszy z nich to numer SMS 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już bezpłatnie możecie klikać. Na 20. Fisher Tones and I Favor jako nowość, na 19. John Summit All the Time ze 16, a na 18. Sony Fodera Crystal i My Love dzisiaj z miejsca 15. Gramy, moi drodzy, gramy.
2: 20.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Kasiu, w takim razie życzę dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i samych pięknych chwil w życiu. No, 44 lata, no ma się tylko raz, ale w zasadzie, no chyba każdą datę w urodzinach obchodzimy tylko raz. Trzeba szaleć, Kasia, pewnie, że tak. Mam nadzieję, że szykuje się jakaś przynajmniej końcem tygodnia świetna impreza, no bo moja droga solenizantko, trzeba będzie to jakoś uczcić, nie? A jak? Na 17, bo już jesteśmy na tej lokacie, Kasia Linz powraca z hitem Sexy Doll z 19, na 16 Dimension Baby Close One in a Lifetime z 20, a na 15 Hypeton Easy Bizu i Slide z 18.
0: 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
2: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zderzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
1: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie zawali pieniędzy, można było kupić wszystko.
1: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
1: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
5: Trochę się boję.
6: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grającego słupami.
1: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 12 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa spokojniejsza, 13 stopni, ale noce nadal chłodne, bo tylko 3.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
0: Kasiula, no standardowo zapomniałam, jak to ja. Miałam coś fajnego wybrać. No to zagramy Sweet Disco i React. Pamiętacie ten hit? Na pewno pamiętacie. A wydaje mi się, że jak na poniedziałek i żeby trochę jeszcze bardziej się rozbudzić, będzie jak znalazł. Następnie na 14 Notion Red Light, Get Out of My Head. Dzisiaj, no niestety, w trzylokatowym spadku.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Halo, halo. Przypominam o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że trzeba spełnić takie dwa wymogi. Pierwszy z nich to, żeby dany utwór był w miarę cenzuralny, żeby słowa, po których uszy więdną, tak to nazwijmy, za bardzo się nie pojawiały i żeby były to przede wszystkim nowości, bo czasem zdarzy się, że podeślecie hit z 2010, 2016, a niestety takie utwory nie mogą brać udziału, jeżeli chodzi o propozycje. Poza już tak, ale w trakcie, no niestety nie. Na 13 Gordo Rainer, Sonnenfeld, Loco Loco z 14, na 12 Nelly Furtado, All Good Things w remiksie, a na 11 Cleo wraca z hitem Kolory lata. Dzisiaj dwie lokaty ku górze. O właśnie, i pamiętajcie, że możecie te utwory podsyłać na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też w wiadomości prywatnej na naszym fanpage'u na fejsie. Także zapraszam. 13.

0: Proszę, proszę, moi drodzy, z tego co czytam, to Beskid Niski jest zdecydowanie waszym ulubionym wyborem, jeżeli chodzi o weekendowe wypady i bardzo dobrze, mega to cieszy, że coraz więcej czasu spędzamy właśnie w taki aktywny sposób niż przed komputerem, przed telewizorem. No ja też zdecydowanie wolę gdzieś wyjść, przewietrzyć się. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o swoje zdrowie psychiczne i nie siedzieć zbytnio przez cały czas oczywiście w internecie, bo bardzo łatwo jest się przebodźcować i warto uciekać zdecydowanie w góry, w górki, w Bieszczady nasze piękne. Tak, to jest zdecydowanie najlepsza opcja. Dobra, lecimy, bo już półmetek. 10. Dinoro If Only You ze 7. na 9. James Hype i Be Mine ze 6. a na 8. Oliver Heldens, You Run z miejsca 5. No niestety w 3-lokatowym spadku. Zaraz przypomnę, w jaki sposób możecie oczywiście głosować, by te hity były po prostu wyżej.
1: 10.
2: W dół.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe z regionu. Łukasz Michtal, zapraszam. Kibice Wisły Kraków nie muszą już odliczać kolejnych tygodni czy miesięcy, żeby znów cieszyć się ekstraklasą. W piątkowym spotkaniu 32. kolejki Betclic pierwszej ligi piłkarze spod znaku Białej Gwiazdy mieli szansę zapewnić sobie bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. I zgodnie z przewidywaniami zrobili to, pokonując Chrobrego 2-0 i tym samym wracając na poziom ekstraklasy po 4 latach nieobecności.
2: Po 5 porażkach z rzędu piłkarze Stali Rzeszów wrócili na zwycięską ścieżkę. W 32. kolejce pierwszej ligi pokonali na wyjeździe Pogoń Siedlce. Sandecja Nowy Sącz zremisowały 0-0 w wyjazdowym starciu z Wartą Poznań. W 31. kolejce piłkarskiej drugiej ligi po meczu z wiceliderem rozgrywek Biało-Czarni zajmują 6. miejsce w tabeli. Czarni Jasło w meczu 27. kolejki 4. ligi podkarpackiej doznali klęski z liderem JKS Jarosław. To najwyższa porażka jasielskiej drużyny w tym sezonie. Choć po 45 minutach spotkania nic nie zapowiadało takiego wyniku, to w drugiej części spotkania gospodarze byli bezlitosni dla przyjezdnych. Po regulaminowym czasie gry JKS Jarosław Czarni Jasło 7-0. Czas również na raport z dębickiej okręgówki. W Mielcu zajmujące dotąd 3. miejsce w tabeli rezerwy Stali podejmowały lidera z Radomyśla Wielkiego i chociaż do przerwy przegrywały, to w drugiej połowie uratowały punkt. Tym samym wciąż pozostają podobnie jak sędziszowska Lechia niepokonaną wiosną drużyną. Coraz bardziej klaruje się sytuacja w dole tabeli. Swoją sytuację przegranymi meczami skomplikowały sobie Piast i Dromader, które obecnie są najbliższe dołączenia do już zdegradowanego Żyrakowa, a ich strata do 13. miejsca wynosi już 4 punkty. W Pustkowie Kamieniarz przerwał świetną serię miejscowej drużyny, która była niepokonana przez 5 kolejnych spotkań, a zdobyte w nich 13 oczek pozwoliło na dość bezpieczną odległość i odskocznie od strefy spadkowej. Z kolei w krośnieńskiej okręgówce piłkarze Górnika Strachocina umocnili się na pozycji lidera tabeli, powiększając przewagę nad drugą drużyną do 11 punktów. Górnik pokonał na wyjeździe Naftesplast Jedlicze 2-0, wykorzystując punktowe straty Zarszyna i Bieszczadów Ustrzyki Dolne. Do ciekawego pojedynku doszło w Chorkówce, gdzie Przełęcz Dukla podejmowała dotychczasowego wicelidera LKS Zarszyn. Gospodarze prowadzili już 3-0, lecz nie utrzymali przewagi do końca spotkania. Znakomita postawa Zarszynian w końcówce pozwoliła im wyrównać i tym samym uratować punkt. Znakomity wynik zanotował Przełom Besko, gromiąc na wyjeździe Karpaty Klimkówka, dzięki czemu awansował na 2. premiowane barażem miejsce w ligowej stawce. Patryk Łaba sięgnął po największy sukces w swojej krajowej karierze. Pochodzący z Jasła siatkarz zdobył Mistrzostwo Polski wraz z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po emocjonującym finale Plus Ligi sezonu 2025-2026 rywalizacja o złoty medal pomiędzy Bogdanką Luk Lublin a drużyną z Zawiercia trwała do samego końca. O triumfie zdecydował dopiero 5. mecz finałowej serii. Zwycięsko wyszedł z niej Aluron CMC Warta Zawiercie, a złoty medal zawisł również na szyi Patryka Łaby.
3: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Jaśle.
4: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
5: W minionym tygodniu dębiccy policjanci prowadzili działania, których celem było zatrzymanie osób, które od dłuższego czasu ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości, chcąc uniknąć osadzenia w zakładach karnych. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób. Do jednostek policji każdego dnia wpływają nakazy do prowadzenia i listy gończe, na podstawie których są prowadzone poszukiwania. Wielu z poszukiwanych często zmienia swoje miejsca zamieszkania lub ukrywa się u swoich znajomych lub rodziny. Powody są różne. Kara więzienia, niezapłacona grzywna sięgająca od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Pomimo takich zabiegów i tak nie udaje się im uniknąć konsekwencji. Warto też przypomnieć, że osoby ukrywające poszukiwanych muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Ukrywanie takiej osoby jest przestępstwem i grozi za to nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Gmina Jasło otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Osobnicy w 2026 roku. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi ponad 980 tysięcy złotych. Zadanie obejmuje funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym 18 osób w ramach pobytu dziennego, 2 osób w ramach pobytu całodobowego. Projekt realizowany jest w ramach programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne Moduł 2 Funkcjonowanie Centrum. Realizacja zadania trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.
3: To jest ekspres informacyjny w Trend Radio.
5: W sobotę w Potakówce w gminie Tarnowiec odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców poległych podczas II wojny światowej. Tablica powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej w Potakówce. Mówi Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec.
6: Należy pamiętać o tych ludziach, którzy stracili wszystko to, co najcenniejsze, czyli swoje życie podczas zawieruchy wojennej. Musimy o nich pamiętać, jest to nasz obowiązek. Ale proszę Państwa, nie byłoby tej uroczystości, gdyby właśnie nie rodziny, nie mieszkańcy, którzy przekazywali te informacje z pokolenia na pokolenie. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zostały zaangażowane w tą uroczystość, w odsłonięcie tej tablicy, w przygotowanie dzisiejszego dnia.
5: Tablica upamiętnia 14 osób. Są wśród nich żołnierze, więźniowie obozów, robotnicy przymusowi oraz osoby cywilne poległe podczas przechodzenia frontu, mówi Józef Górka, prezes Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej w Potakówce.
7: No, na tej tablicy jest 14 mieszkańców upamiętnionych, bo tyle zginęło w czasie II wojny światowej. Żołnierzy jest 4, z tym, że 3 zginęło w 1939 roku, a jeden został, do niewoli się dostał i wo flagu w Niemczech. Zginął w 1945 roku 22 stycznia. I oprócz tego jest pan jeszcze, który zginął w Auschwitz. To był człowiek, który zaczynał, wtedy się zręby batalionów chłopskich tworzyły. No i tam gdzieś Niemcy doszli, że on tam gdzieś w tym bierze udział. No i został złapany, wywieziony najpierw do więzienia w Jaśle, później w Tarnowie, a później do Auschwitz. To są ludzie, którzy mieli związek czy z ruchem oporu, czy z wojskiem. Pozostali to są cywile, robotnicy, tak.
5: Tablicę umieszczono na ścianie Domu Ludowego w Potakówce. Już 21 maja Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie ponownie zamieni się w tętniące energią Centrum Nauki, Eksperymentów i Nowoczesnych Technologii. 14. edycja Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki zapowiada się jako wydarzenie pełne emocji, inspiracji i niezapomnianych doświadczeń. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, zarówno tych młodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką, jak i starszych. Festiwal daje niepowtarzalną okazję, by zajrzeć za kulisy świata technologii. Na odwiedzających czeka bogaty program atrakcji, między innymi interaktywna strefa nauki przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik, realistyczne symulatory lotu i jazdy, warsztaty robotyczne i zajęcia w nowoczesnych laboratoriach, naukowy escape room, widowiskowe prezentacje pojazdów mechanicznych, tor sprawnościowy, pokazy policji i straży pożarnej. Wstęp jest bezpłatny.
4: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry
1: wybór. Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
2: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową do trendyradio.pl, gdzie możecie klikać już bezpłatnie za pomocą łapek w górę lub w dół. I pamiętajcie, jeżeli dany utwór wam się nie podoba, to łapki w dół też chętnie przyjmujemy. No, wyloty też muszą być, niestety. Siódema Henry PFR The Night z dziesiąteczki, na szóstym Moti Talk in the Morning z dwunastego, a na piątym Alok Khalid Dive into Me z dziewiąteczki.
3: Siedem.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: A ja przypominam również o tym, że możecie instalować naszą aplikację Trendy Radio na Wasze telefony i ja czekam na zdjęcia, na screeny od Was, jak korzystacie z aplikacji. Jeżeli pojawiają się jakieś błędy, to też zachęcam do tego, żeby nas o tym jak najszybciej poinformować. Nasza stacja radiowa jest również dostępna w aplikacji Janosik i tu pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco wszystkich kierowców, którzy korzystają. Dziękuję za podesłane foty i mam nadzieję, że będzie ich oczywiście więcej. Na czwartym East End Dubs Jazzy on a Wave ze trzeciego, na trzecim Global DJs No Good z miejsca pierwszego, a na drugim Beberexa Faithless in Your Religion dzisiaj z czwóreczki.
0: Cztery.
2: W dół.

0: Trendy Lista.
1: Zapraszam na poniedziałkowe podsumowanie programu. Wylot Oscar Metcalf, Easy Bizu, Say No Prayer. Propozycje Wilkinson, Ultraviolet, The Katie Alex, Wiktor Waligura, Cztery Pory Roku. Na 20 Fisher, Tones and I Favor. 19 John Summit, All the Time. 18 Sony Fodera, My Lovin. 17 Kasia Lins i Sexy Doll. 16 Dimension, One in a Lifetime. 15 Hypaton Slide. 14 Notion, Red Light, Get Out of My Head. 13 Gordo Rainer, Sonnenfeld i Loco Loco. 12 Nelly Furtado, All Good Things. 11 Cleo i Kolory Lata. 10 Dinero If Only You. 9 James Hype i Be Mine. Na 8 Oliver Heldens Run. 7 Henry PFR, The Night Belongs to Lovers. Z miejsca 3 na 6 Multi Talk in the Morning. Natomiast na 5 Al Khalid i Dive Into Me. 4 Instant Ups, Jazzy on the Wave. 3 Global DJs, No Good. 2 Beberexa, Faithless New Religion. I zwycięża dzisiejsze notowanie, Kashmir Ultra Love, z miejsca 2. Pięknie, moi drodzy, cieszę się, że powracamy do takich szybkich brzmień, szczególnie w poniedziałek, nie? No, trzeba się trochę rozbudzić. No, ja przyznam, że w poniedziałek jestem mega śpiąca. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale to chyba przez to, że człowiek żyje weekendem, a to nagle bum. No właśnie. Buźka, hej.
2: Jeden.
3: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Kraków zerwał umowę z jednym z dorożkarzy przez szokujący film z jego udziałem. Miriam Lipińska. Jutro zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6 zł. 30 groszy, a diesla o 10 groszy do 6 zł. 93 groszy. Tym samym na razie ze stacji paliw zniknie siódemka z przodu w przypadku oleju napędowego. Co ważne, w najbliższy piątek, 15 maja, kończy się obowiązywanie rządowego pakietu CPN, obniżającego akcyzę i VAT na paliwa. Minister energii sugeruje jednak, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego przeprowadzonego u jego syna poza kolejnością w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący wtedy lekarze byli na sali operacyjnej. Za to NFZ nałożył na szpital ponad 130 tysięcy złotych kary. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
2: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
1: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze swojego grona. Zagranica. Pasażerka wycieczkowca MV Hondius, u której wykryto hantawirusa, jest w reanimacji w stanie stabilnym, przekazał premier Francji Sébastien Lecornu. Kobieta została ewakuowana z pokładu jednostki. Szef francuskiego rządu przekazał, że u pozostałych 4 osób, które także płynęły wycieczkowcem i zostały z niego ewakuowane, wynik testów jest negatywny. Jutro rusza 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland, oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloc.
3: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
1: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.

halo, poniedziałkowicze, to już ta godzina, w związku z tym zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, w tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 12 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Do tego dochodzi jeszcze wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę, w związku z tym będzie chłodniej. Środa już spokojniejsza, 13 stopni, ale w nocy no mega zimno, bo tylko 3. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, no i miejmy nadzieję, że to ostatnie takie ochłodzenie przed ciepełkiem. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ruszyło szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Były najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy z poważnymi zarzutami. Mały książek, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema. Za ósmoklasistami pierwszy egzamin. Mirjam Lipińska. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie po potężnym pożarze sprzed tygodnia. Na miejscu pozostały jeszcze zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren w razie gdyby okazało się, że jest jeszcze jakieś nieodkryte dotąd zarzewie ognia. Lasy państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Muszą się spieszyć, bo osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodniki, mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
2: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany.
1: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
3: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
1: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zagranica. Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, z zarzutami jest podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, to ponad 37 milionów złotych, przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Wracamy do kraju. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu Techno w Wilanowie w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
4: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
1: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który dla niektórych był niespodzianką.
5: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
6: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
7: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
1: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.

Jutro pogoda się popsuje, w całym kraju pochmurno i w większości regionów deszczowo, a na termometrach maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.